0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Flashbellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę w naszym województwie. To zaledwie 20 minut autem od Opola.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Tysiące turystów przyjeżdża co roku do Opola. Tymczasem zaledwie 25 km obok znajdziemy perełkę, która jest równie ciekawym miejscem do zwiedzenia. Nie ma co dłużej czekać. Wybieramy się do Krapkowic.
3: Michał Wieczorek, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
1: Jednym z miejsc takich nietypowych, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego regionu, są Krapkowice. Nietypowych dlatego, że no właśnie, jest to miejsce z bardzo bogatą historią, z wieloma zabytkami, a mimo to jakoś turyści chyba rzadko tam jeżdżą. Może warto to zmienić?
3: Zdecydowanie tak. Krapkowice to miasto o mocno średniowiecznym rodowodzie. Przez wieki tworzyły je dwie osady tak naprawdę. Krapkowice i Otmend. Otmend był po prawym stronie brzegu, natomiast Krapkowice po lewym. Dziś tak naprawdę Krapkowice to często 14-wiecznym murem, który kryje wiele atrakcji. Mamy też największą i najstarszą w mieście wieżę Bramy Górnej, czyli tak zwaną krapkowicką basztę, która jest również dostępna dla turystów. Mieści się tam punkt informacji turystycznej, taras widokowy i miejsce realizacji wielu wystaw autorskich, plastyków i różnych artystów. Warto również oczywiście odwiedzić Krapkowicki Zamek, który jest taką chlubą miasta, ale jak wszyscy zapewne wiemy, Krapkowice słyną od wielu lat już z szlaku obuwniczego, w zasadzie z obuwia. Dzięki temu powstał Krapkowicki Szlak Obuwniczy, który można zwiedzać.
1: No właśnie, krapkowicki czy otmęcki, bo obuwie właśnie stamtąd można kupić w jednym sklepie w centrum Opola. No i bardziej to się kojarzy jednak z Otmentem.
3: Sama historia obuwnicza w Krapkowicach sięga początków XX wieku, dokładnie roku 1930, kiedy Tomasz Bata zakupił tereny pod inwestycje swojej fabryki i od 1931 roku, można powiedzieć, w Krapkowicach została uruchomiona produkcja słynnych butów Tomasza Baty, który później zakład po wojnie został przekształcony, jak wszyscy znamy, to są śląskie zakłady przemysłu skórzanego Otmend. Otmend jest częścią, z dzielnicą Krapkowic, więc można spokojnie powiedzieć, że Krapkowice butami stoją, ale faktycznie marka Otmend była znana przez dziesięciolecia, a taką ciekawostką jest to, że w samych Krapkowicach nadal ta produkcja obuwia trwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przez wiele lat, ostatnimi czasy, skoczkowie narciarscy mieli buty właśnie z Krapkowic, z jednej z lokalnych firm Nagaba. Jak skakali właśnie, czy to w Wiśle, czy w różnych częściach świata, to właśnie z krapkowickimi butami.
1: Moje pierwsze glany były z Otmentu.
3: No i pewnie były solidne.
1: Nie narzekałem.
3: Jak wszyscy zresztą.
1: Obuwie to jest jedna taka mała kwestia, no i też wiąże się z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, szlak, czyli...
3: Szlak obuwniczy to są miejsca związane z Krapkowicami, z historią Krapkowic, w których umieszczane są różnego rodzaju buciki. Mamy na przykład Templariusza, mamy Peporza, mamy Rogatka, mamy Księżniczkę i przy tych miejscach te buciki można znaleźć. Jest też strona internetowa poświęcona temu szlakowi obuwniczemu i przy każdym z bucików jest kod QR, który jakby przekazuje informacje, legendy o danym miejscu i wtedy można z jednego punktu do drugiego odwiedzać miejsca historyczne w Krapkowicach i poznawać historię miasta.
1: A ta historia jest, mówisz, 14-wieczna, tak?
3: No miasto Krapkowice, tak, to jest 14 wiek. Zresztą mamy w niedalekiej odległości od Krapkowic zamek w Rogowie Opolskim, jeden z najstarszych zamków w województwie opolskim. Historia templariuszy, ale przez setki lat tak naprawdę przechodził z pokolenia na pokolenie w różnych rodzinach. Ostatnia rodzina to była rodzina von Haugwitz, która również spoczywa w pobliskim Rogowskim Parku. Po wojnie wiadomo różne losy tego obiektu, ale od lat 60. w zamku w Rogowie Opolskim miejsce, siedzibę ma Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a sam zamek w Rogowie Opolskim, oprócz przepięknego parku w stylu angielskim, mieści zbiory starodruków z XV, XVI, XVII wieku, więc naprawdę warto odwiedzić to miejsce.
1: No i średniowieczne mury, które otaczają ścisłe centrum, to są oryginalne, czy to są rekonstruowane?
3: Zdecydowanie są to oryginalne mury miejskie z basztą, wieżą bramy górnej, o której wspominałem, ze specjalnym przejściem. Co prawda nie zachowały się całe obwarowanie miejskie, część została murów rozebranych ze względu na to, że nie były tak naprawdę potrzebne, nie było czego bronić, ale są oryginalne mury miejskie, mamy też pozostałości po wieżach, po bramach, także to wszystko w Krapkowicach się znajduje, a Krapkowice to także oczywiście strona kulinarna, mamy w mieście dwa podmioty, które są członkiem szlaku kulinarnego Opolski Bify, jest to jedna restauracja i cukiernia, które należą do szlaku kulinarnego Opolski Bify.
1: I jakie potrawy tam można zjeść?
3: Zdecydowanie regionalne. Jeżeli chodzi o słodkości, to króluje kołotrząski, krajanka, anyszki, ale mamy też dania restauracyjne z regionalnych ryb. No, królową stołu niedzielnego jest rolada śląska wołowa z kluskami śląskimi, modrą kapustą. No i kluski oczywiście muszą być z dziurką, żeby można było zmieścić zołzę.
1: Krapkowice są, można powiedzieć, takim miastem trochę na trasie tranzytowej, bo i autostrada A4 i Krajowa 45, no ale jednak warto z tej drogi zjechać, żeby pozwiedzać. No i właśnie o tych wszystkich basztach, o których mówiłeś, czy te baszty też można właśnie pozwiedzać?
3: Warto odwiedzić Krapkowice, warto zjechać z Krajowej 45, warto zjechać z autostrady A4, żeby poznać malownicze Krapkowice. Baszta krapkowicka jest do zwiedzania. Przy samej baszcie można również zobaczyć taki pomnik, można powiedzieć, przedstawiający dawne Krapkowice z pełnym obwarowaniem miejskim, z ratuszem, a sama baszta jest punktem informacji turystycznej i tarasem widokowym, więc warto ją odwiedzić.
1: Czy z Krapkowicami wiążą się jakieś legendy?
3: No, legenda Krapkowic to wiąże się z templariuszami tak naprawdę. Podobno między krapkowickim zamkiem, a zamkiem w Rogowie Opolskim, czy też zamkiem w Otmęcie, w zasadzie tak naprawdę zamkiem między Krapkowicami a Rogowem jest zbyt dużo odległość, żeby zrobić tunel, ale między zamkiem w Rogowie Opolskim, a zamkiem w Krapkowicach Otmęcie, podobno pod Odrą miał być tunel templariuszy, żeby można było się ewakuować z jednego zamku do drugiego i podobno taki sam tunel jest między zamkiem w Rogowie a rogowskim kościołem. Także czy to prawda, nie wiemy, ale też jeśli chodzi o templariuszy, to przy zamku w Rogowie Opolskim jest tablica po francusku i właśnie wielu mówi o tym, że jest związana z templariuszami, a tak naprawdę najprawdopodobniej ma to związek z kampanią napoleońską i żołnierzem francuskim, który poległ pod zamkiem w Rogowie Opolskim.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawiamy o atrakcjach turystycznych i legendach Krapkowic. Legendy o tunelach pomiędzy zamkiem a jakimś obiektem to jest standard, bo w Raciborzu taka legenda też krąży, że taki tunel pod Odrą był wydrążony między zamkiem piastowskim a klasztorem.
3: To chyba taka stała praktyka, że tworzono tunele ewakuacyjne, ale my w Krapkowicach pewnie podobno jak w różnych innych miastach mamy legendę o Białej Damie, która się przechadza po zamku, o duchach, które nawiedzają mieszczańskie kamienice, także jest tego sporo.
1: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie historie takie zostały adaptowane na lokalne potrzeby.
3: No tak, lokalna historia, historia Meluzyny, która też w Krapkowicach jest mocno jakby przekazywana z pokolenia na pokolenie, jest praktykowana i no nie można o tym zapominać, to jest lokalna tożsamość, lokalna historia, warto o tym wspominać.
1: A jaka to historia? Ja jej nie znam.
3: Meluzyna? Więc legenda o Meluzynie mówi, że była piękną kobietą, która rozkochała w sobie i poślubiła księcia Bolesława mniej więcej około XIII wieku, wtedy kiedy dokonał lokacji miasta Krapkowice. Miłość pary kwitła, jednak na szczęśliwej drodze młodych stanęła teściowa Meluzyny, czyli matka naszego księcia. Namówiła swojego jego syna, by sprawdził, dlaczego jego żona w piątkowe wieczory sama bez asysty bierze kąpiel. Bolesław bowiem ożenił się z Melezyną pod warunkiem zachowania szczególnego tabu poglądowego. Mąż oczywiście nie chciał początkowo tego zrobić, obiecał jej bowiem, że uszanuje jej prywatność. Niestety ta prywatność została naruszona, zobaczył ją wtedy z tułowiem gada i z kopytami, czyli to była pół kobieta, pół smoczyca. Melezyna z rozpaczy rozwinęła swoje skrzydła i leciała w dal i nigdy już nie wróciła. Książę bardzo za nią tęsknił i z tej tęsknoty tak naprawdę dzieci księcia i jej Melezyny zmarły, a potem zdruzgana matka Bolesława i sam książę również zmarli.
1: Te takie legendy lokalne krążą wokół historii, ale historia ma się również dobrze wokół faktów, a nie tylko legend. Mianowicie takim faktem jest przeszłość wapiennicza, która gdzieś tam jest w naszym regionie dosyć popularna.
3: No, województwo polskie słynie z białego złota, można tak powiedzieć, czyli z wapienia. Również w Krapkowicach takie piece wapiennicze mocno były rozbudowywane. Obecnie niestety zachowało się ich tylko kilka. Wymagają one mocne, tak naprawdę, renowacji, ale warto przy tej okazji też podjechać do pobliskiego Gogolina, gdzie te piece wapiennicze Dąbrowskiego są odrestaurowane, a jak Gogolin to również jedyna w Polsce, tak naprawdę jedyny w Polsce pomnik poświęcony piosence, czyli Poszła Karolinka do Gogolina, a także obok pomnika Karolinki i Karlika znajduje się piękna filiżanka malowana wzorem opolskim, kwiatowym. Również cały ten plac przy filiżance jest jakby ozdobiony kwiatami opolskimi.
1: No właśnie, bo pobliski Gogolin również jest takim miejscem, które warto sobie wybrać na, że tak powiem, cel wycieczki weekendowej.
3: Zdecydowanie jak będziecie Państwo w Krapkowicach, to również czy to wypożyczając rower, czy też posiadając własny rower, można udać się ścieżką pieszo-rowerową, czy też rowerową do Gogolina, a także w kierunku Góry Świętej Anny. Z Krapkowic również można bez problemu trasami i drogami rowerowymi, czy to specjalnymi asfaltowymi, czy też drogami leśnymi, dotrzeć do największej atrakcji, czyli Zamku w Mosznej, Fabryki Robotów w Mosznej, czy to do Rogowa Polskiego, również do Kamienia Śląskiego, który jest piękną miejscowością, piękną wsią w powiecie krapkowickim. I zawsze warto odwiedzać takie miejsca.
1: A chciałem spytać o jedną rzecz, już taką może lokalną. Znam parę osób, które są z Krapkowic, znam parę osób, które są z Odmętu. I jak się mówi, że wszyscy są z Krapkowic, to nie są zbyt zadowoleni. Podkreślają to bardzo mocno. Ja jestem z Odmętu, nie z Krapkowic. Jakieś tutaj lokalne niesnaski?
3: To chyba tak przez lata gdzieś taka tożsamość mikromiejska, mikroregionalna. Były dwie miejsca, jak mówiliśmy na początku, były dwie osobne miejscowości, Odmęt i Krapkowice. Później po połączeniu w jedną całość powstały Krapkowice z dzielnicą Odmęt i faktycznie ludzie mieszkający w Odmęcie mówią, że są z Odmętu, a natomiast ludzie mieszkający w Krapkowicach mówią, że są z Krapkowic, ale to nie ma znaczenia, wszyscy jesteśmy tak naprawdę mieszkańcami tego samego województwa polskiego.
1: Krapkowice leżą nad Odrą, ale to nie tylko rzeka Odra jest tym miejscem, gdzie można sobie popływać na przykład na jakichś łódkach czy rowerkach wodnych, bo jest tam też sporo ciekawych innych takich miejsc, prawda?
3: Mamy port jachtowy w Krapkowicach, który leży tak naprawdę u ujścia z rzeki Osobłogi do rzeki Odry. Sporo atrakcji dla dzieci, są żaglówki, są rowerki wodne, są kajaki, jest też beach bar z widokiem na zamek. Jest mnóstwo tras rowerowych, pieszych, do Nordic Walkingu. Także tak naprawdę każdy rodzaj turystyki u nas można uprawiać, może poza zimowymi, bo jednak tego śniegu mamy bardzo niewiele. Jesteśmy regionem dosyć ciepłym pod względem temperaturowym. Także nic, tylko do nas przyjeżdżać i spędzać miło czas w każdych warunkach i z każdym rodzajem turystyki.
1: Mówił Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Od siebie dodam, że wspomniany w rozmowie zamek w Rogowie Opolskim jest około 10 minut jazdy autem od Krapkowic, więc warto wpaść przy okazji również tam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym regionie.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Województwo opolskie ma bardzo bogatą przeszłość związaną z Piastami. To widać choćby w Opolu czy Krapkowicach. Największym jednak obiektem przypominającym tą przeszłość jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Brzeg ma jednak wiele innych atrakcji, z których możemy skorzystać przy okazji. Posłuchajmy.
0: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Kierunek, o którym będziemy rozmawiać, jest bardzo prosty do osiągnięcia. Wystarczy wsiąść w pierwszy lepszy pociąg w kierunku Wrocławia i na pewno w Brzegu się zatrzymamy, bo tam zarówno regionalne, jak i Intercity mają swój postój. Generalnie Brzeg bardzo często kojarzył mi się jako właśnie takie miasto przesiadkowe, bo również autokary zagraniczne też tam zbierają pasażerów z innych regionów. No ale nie będziemy mówić o przesiadkach, bo jeżeli się zatrzymujemy w Brzegu, to jest opcja, żeby się zatrzymać na trochę dłużej. Przede wszystkim ta główna atrakcja, no to Zamek Piastowski.
0: Brzeg faktycznie jest bardzo dobrze skomunikowany z Opolem, z Wrocławiem, z Nysą. Pociągiem można bardzo łatwo dojechać. Pod Brzegiem biegnie autostrada, więc jadąc samochodem, tranzytem tak naprawdę przez województwo opolskie, można zrobić sobie przerwę, zjechać na 2 godzinki do Brzegu i będzie co robić z całą pewnością. Oczywiście tym takim punktem wywoławczym, główną atrakcją turystyczną, najbardziej znaną i w kraju, i poza granicami Polski, jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo bogata historia, obiekt nazywany potocznie Śląskim Wawelem ze względu na podobieństwa architektoniczne, te krużganki słynne, faktycznie to podobieństwo jest bardzo duże. No i taki kolejny wyróżnik to jest miejsce, gdzie Piastowie z tej linii śląskiej najdłużej rządzili, ponieważ ostatni z Piastów linii śląskiej odszedł z tego świata w XVII wieku i to właśnie urzędował na Zamku w Brzegu. Tych historii jest bardzo dużo. Dzisiaj Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest muzeum, jest jednostką muzealną z bardzo szerokimi zbiorami. Oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do tej historii piastowskiej Śląska i wpływu rodu Piastów na w ogóle historię nie tylko Polski, Czech, Niemiec, ale i Europy. Są sarkofagi, są pomniki przedstawiające Piastów z linii brzeskiej, wiele tematów, pamiątek związanych z tą historią, ale to nie wszystko. Bardzo duża, bogata kolekcja malarstwa. Również całkiem nowa wystawa poświęcona kresowiakom, którzy przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Tutaj ta wystawa i kolekcja zbiorów jest bardzo mocno rozwijana. Widziałem nawet teraz świeże doniesienia medialne, że kolejne obiekty zostały przekazane do tego muzeum. Na miejscu również bardzo bogato zaopatrzony sklepik. Można kupić wydawnictwa, pamiątki. Oczywiście trzeba kupić bilet, żeby do samego muzeum wejść. Na Zamku Piastów Śląskich organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych. To przede wszystkim również takich o charakterze turystycznym. Jest wiele historii i legend towarzyszących właśnie temu obiektowi. Jedną z ciekawych legend, historii jest legenda o duchu psa na brzeskim zamku i tutaj zgodnie z tą legendą książę Jerzy II miał swojego pupila, pieska, którego bardzo kochał. Pewnego dnia książę wyjechał na dłuższy czas, a no pies był bardzo smutny z tego powodu. Przestał jeść, przestał pić, popadł w taką melancholię i kiedy książę wracał, a pies usłyszał znajomy głos swojego pana, tak się ucieszył, że wybiegł z jednej z izb, no ale skoczył do swojego pana z jednego z krużganków i ten skok zakończył się śmiertelnie dla psa. Pies zginął tragicznie. Książę przez długi czas popadał też w smutek, ogromny żal, no i myślał, w jaki sposób uczcić pamięć o swoim ukochanym psie, więc kazał wyrzeźbić wiernie jego podobiznę i dzisiaj tą podobiznę psa można również zobaczyć w zamku, a kolejna legenda głosi również, że szczególnie wieczorami można zobaczyć gdzieś na ścianach cień tego psa i można czasami w murach tego zamku usłyszeć takie ciche wycie i to jest właśnie wycie tego słynnego psa, o którym mówimy. Takich historii różnych i podań, legend związanych zarówno z zamkiem w Brzegu, jak i z Brzegiem i okolicami miasta jest całkiem sporo. Co do takiej psiej historii jest jeszcze bardzo ciekawa, taka wdzięczna historia. Pies na fresku tutaj w barokowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Na jednym z malowideł jest widoczny czarny pies, który trzyma w pysku pędzel. Okazuje się, że był to pies autora fresków Jana Kubena. Jan Kuben tworzył piękne freski, które można dzisiaj podziwiać w tym kościele. I to był jego wierny pies, towarzysz. I tutaj taka legenda głosi, że ten pies zawsze był obecny przy Kubenie, kiedy te freski tworzył. Kiedy spadł mu pędzel, pies zawsze biegł po ten pędzel i w pysku pędzel przynosił, oddawał malarzowi. Stąd również tak byli mocno związani ze sobą, że Kuben postanowił namalować swojego psa wiernego towarzysza również. I to jest taka również ciekawa psia historia związana z Brzegiem.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Brzegu.
0: Z takich ciekawostek również możemy powiedzieć o moście piastowskim w Brzegu. Most pierwotny został zniszczony w czasie działań wojennych na początku 1945 roku, więc po już zakończeniu działań wojennych Brzeg nie miał mostu. Były problemy z przemieszczaniem się z jednego krańca miasta na drugi krańc miasta, a Brzeg leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Podjęto decyzję o tym, aby z Fordonu, dzisiaj to jest dzielnica Bydgoszczy, przenieść dwa przęsła starego zabytkowego mostu właśnie do Brzegu. Ten most w Fordonie uległ też, został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 roku, ale był on na tyle długi, że inżynierowie postanowili zachować jego część, a część przenieść między innymi do Brzegu i tutaj dwa przęsła mostu zostały właśnie przeniesione, oryginalne, jeszcze przedwojenne, do Brzegu. No i w ten sposób wybudowano, odbudowano most brzeski. Most posiada bardzo bogate zdobienia. Warto również wybrać się w to miejsce, zobaczyć jak on wygląda. Na uwagę na pewno w Brzegu bardzo mocno zasługują kościoły, szczególnie trzy kościoły: Świętego Mikołaja, Podwyższenia Krzyża oraz Świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługuje na pewno Ratusz Brzeski, który jako jeden z nielicznych zabytków został również umieszczony na monecie 5-złotowej okazjonalnej wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski. Takie monety można jeszcze próbować kupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Ratusz renesansowy zachował się praktycznie w oryginalnej formie. Można ten ratusz nieodpłatnie zwiedzać, można wejść chociażby do sali stropowej, a na dole w ratuszu znajduje się doskonały, certyfikowany punkt informacji turystycznej. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten punkt informacji turystycznej otrzymał trzecie miejsce w Polsce w kategorii punktów jednogwiazdkowych, czyli tych, które oferują podstawowe usługi dla turysty, gościa, który je odwiedza, więc na miejscu możemy dowiedzieć się wszystkiego o brzegu, możemy profesjonalnie zostać pokierowani do zwiedzania, możemy otrzymać wszystkie informacje, kupić pamiątki również, więc warto również z takich powodów zajrzeć do ratusza, ale również odbyć spacer rynkiem, bocznymi uliczkami, żeby zobaczyć część. Brzeg był dosyć bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, natomiast są kamieniczki, które przetrwały pożogę wojenną. Niektóre prezentują się naprawdę, naprawdę cudownie. Również jeżeli szukamy smaków, chcemy sobie odpocząć, zjeść coś dobrego. W samym brzegu znajduje się jedna z restauracji działających na szlaku kulinarnym Opolski Bify, restauracja Wozownia. I mówię o tej restauracji dlatego, że w samej restauracji również ogromny zbiór tak naprawdę muzealny starych powozów, zabytkowych powozów. Te powozy można dotknąć, zobaczyć. Właściciel, który często jest obecny na miejscu, chętnie, bardzo chętnie gościom opowiada o tych powozach. Można sobie zrobić na miejscu zdjęcie, więc nie tylko smakołyki tradycyjne województwa opolskiego, ale również piękna historia, taka unikatowa, bo niewiele jest w Polsce również miejsc takich, gdzie możemy oglądać, zwiedzać właśnie zabytkowe bryczki, zabytkowe powozy.
1: Tutaj dojedziemy sobie na przykład pociągiem, samochodem, można chyba też rowerem, prawda?
0: Rowerem też można, to coraz popularniejszy środek nie tylko rekreacji, ale i lokomocji. Też okazjonalnie w brzegu można wynajmować riksze odpłatnie, więc tutaj w restauracji również Wozownia można takie informacje otrzymać. Można wypożyczyć również rowery, więc nie zawsze trzeba przyjeżdżać ze swoim rowerem i można zwiedzać brzeg i najbliższe okolice rowerem. To są też dwa piękne parki. Jeden znajdujący się w centrum miasta, obejmujący starą fosę miejską, ale również piękny park nadodrzański. Możemy myśleć również o tym, aby wyjechać poza brzeg. Jeżeli przejedziemy przez Odrę na północ, już nieopodal zaraz zaczyna się teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, czyli najbardziej dzikiego obszaru województwa opolskiego. Wiele również tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych. Wjedziemy tutaj na teren gminy Lubrza i tutaj zaczyna się już Stobrawski Park Krajobrazowy, również wiele rezerwatów przyrody, więc to są tereny bardzo ciekawe. Jeżeli zdecydujemy się pojechać w drugą stronę, no to tutaj koneserzy wina mogą zainteresować się ofertą winnicy Jania w Krzyżowicach, ale ci, którzy mają więcej czasu, można spojrzeć również w kierunku Grodkowa czy ruin pałacu w Kopicach, pałacu, który jest dzisiaj odbudowywany. No i dalej pałac słynny w Sulisławiu, gdzie również są oprócz hotelu, restauracji, ośrodka Ajurwedy, możemy ten obiekt zwiedzać. Na miejscu również muzeum z potężnymi zbiorami porcelany tułowickiej, porcelany miśnieńskiej oraz chińskiej, więc te okolice brzegu coraz bardziej są dostępne dla turysty, dla ruchu turystycznego i tych atrakcji takich dostępnych jest naprawdę coraz więcej, więc jeżeli nasycimy się samym brzegiem, warto zobaczyć, co jest dookoła, a również szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe sprzyjają temu, aby wybrać się chociażby do pobliskiego Lewina Brzeskiego czy do stolicy regionu, do miasta Opola.
1: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W przyszłości brzeg ma zostać także włączony do rozbudowywanej właśnie trasy Blue Velo, czyli odrzańskiej trasy rowerowej, która połączy Sudety ze Świnoujściem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej przypomnimy Wam o głosowaniu w marszałkowskim budżecie obywatelskim.
5: Formularz należy wpisać swoje podstawowe dane. Od razu wyświetlają się zadania dla subregionu i powiatu, w którym mieszkasz. Ja akurat mieszkam w mieście Opolu, dlatego nie pojawiają mi się zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości.
4: Zachęcimy Państwa także do udania się na koncerty rodzinne do Filharmonii Opolskiej.
6: Nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało.
4: Trwa 9. edycja marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Jeszcze do 30 września możecie zdecydować, które lokalne projekty zostaną zrealizowane w 2027 roku. Głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego bez względu na wiek. Osoby poniżej 16 roku życia głosują jednak za zgodą rodzica lub opiekuna. Do rozdysponowania są 3 miliony złotych, po 600 tysięcy na każde z 5 subregionów, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
7: To warto wiedzieć o Opolskim.
8: To 80 różnych pomysłów, które to państwo przysłali do nas, abyśmy mogli je zrealizować i aby dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam budżet.opolskie.pl. Od 10 września do końca września głosujemy nad marszałkowskim budżetem obywatelskim.
4: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. A samo głosowanie odbywa się przez stronę budżet.opolskie.pl w zakładce Głosuj. Czasu zostało niewiele, głosowanie trwa bowiem do 30 września, tylko do godziny 15. Jest prowadzone wyłącznie elektronicznie. Warto więc sprawdzić propozycje ze swojego powiatu i subregionu, wybrać jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne, a następnie oddać głos. Mówi Agnieszka Okupniak z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu.
5: Trwa głosowanie w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego w województwie opolskim. Rozpoczęło się 10 września, potrwa do 30 września.

0: Zadania z Brzegu, z Nysy, z Kędzierzyna, Koźla czy z innych miejscowości pojawiały się tylko zadania o zasięgu subregionalnym oraz o zasięgu powiatowym z terenu miasta Opola. Mogę wybrać dwa zadania, jedno o zasięgu subregionalnym oraz jedno o zasięgu powiatowym, klikając w okienko przy danym zadaniu. Gdyby chciało zagłosować któreś z moich dzieci, które ma poniżej 16 roku życia, wtedy jeśli wpiszą swój adres, wymagana będzie zgoda rodzica, którą również tutaj mogę zaznaczyć. Kiedy wybiorę już dane zadanie i kliknę, otrzymam SMS-a na swój numer telefonu komórkowego i tego SMS-a wpisuję w system i tym samym potwierdzam wynik głosowania.
1: Mówiła Agnieszka Okupniak z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. A teraz przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej. Tam czekać na Państwa będą wyjątkowe koncerty rodzinne. A więcej na ten temat opowie Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
3: Przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej. Także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert i nie będzie miesiąca potem w kalendarzu, żeby się ten koncert nie odbył. Także czekamy na Was również z najmłodszymi pociechami w Filharmonii Opolskiej, a właściwie jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej.
1: A poza koncertami rodzinnymi przygotowano na październik także wiele innych muzycznych wydarzeń.
3: Z nadejściem jesieni zaczniemy koncerty w październiku również w Szkole Muzycznej. 2 października o godzinie 19 zapraszamy na koncert podobnie wyjątkowy jak ten na inaugurację sezonu artystycznego, ponieważ przygotowaliśmy koncert Głos Morza, Głos Wiary z okazji 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. W programie utwory Bartoldiego, Grafego, Kazimierza Serockiego i ponownie na zakończenie koncertu Felix Mendelssohn Bartholdi. Można powiedzieć, że jest to jedno miejsce, dwie kultury, ponieważ od wieków, od lat Śląsko-Polski jest regionem, w którym się przeplatają, wiadomo, głównie tradycje polska z niemiecką, ale nie brakuje też różnorodności w kontekście wiary, w kontekście wyznań.

0: I tutaj mam na myśli reformację też Lutra, troszkę protestantyzmu, a więc różnorodności, bogactwo regionu nie jest tylko kulturowe, ale też religijne. Jeżeli spojrzeć na historię przez wieki, a więc też proponujemy Państwu koncerty, patrząc na kompozytorów, różne kraje, różne nurty, różne też orkiestry z dominacją, myślę, Puzonu. Maestro, który przejmie batutę 2 października, będzie Piotr Mazurek i koncert będzie rzeczywiście takim, zważywszy na utwór, na symfonię reformacyjną, czyli też już mamy w nazwie tematykę koncertu na te 23 Dni Kultury Niemieckiej. Bartholdy skomponował ją na 300. rocznicę wyznania augustyńskiego w Berlinie i choroba kompozytora, która była następstwem przebytej odry, spowodowała, że dzieło nie powstało, ale często mamy też takie sytuacje, że coś nie powstaje, ale potem wraca, jest kontynuowane, ma swoich następców, więc te takie następowanie i kontynuacje ma miejsce właśnie przy okazji tych 23 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsko-Polskim i przypominamy te historie, te losy, które są w naszym regionie nieobce, ale warte pamięci i tą muzyczną pamięć też przywracamy tym koncertem 2 października. Mija tydzień, następny piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy. Też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność, czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo przy w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki.
1: O najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię Opolską mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Zachęcam do wysłuchania audycji, a w tej części przeniesiemy się w Góry Opawskie.
3: Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
4: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowsko-słoną, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
1: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskupia Kopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do koron gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie Gór Opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
5: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Te osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
1: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszy, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowiedzi opowieści, ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Jarnołtówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
5: Ciekawe opolskie.
4: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo i oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska-Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenów, skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1965 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźlibyśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono powstanowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych gburów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. To pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu Oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: 3,17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia, Opole.
12: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o warsztatach, z których opolska młodzież będzie mogła skorzystać w Teatrze Kochanowskiego.
13: Edukacja w Opolu.
12: Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze Kochanowskiego ogłosiło nabory chętnych do udziału w warsztatach. Będą to zajęcia choreograficzne oraz rodzinne dla młodzieży.
14: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Krzywonos i jestem edukatorką w Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
12: Przygotowaliście projekt edukacyjny pod tytułem Między sztuką a nauką. Co to jest za projekt?
14: Jest to projekt, jest to cykl wydarzeń właśnie edukacyjnych, takiego eksperymentowania trochę na styku różnych sposobów poznawania świata. No i punktem wyjścia do niego są praktyki artystyczne, które spotykają się z różnymi dziedzinami wiedzy. I w ramach projektu mamy i panele dyskusyjne, i warsztaty dla grup szkolnych, ale także dla osób zainteresowanych w wieku 15+.
12: A jak to będzie wyglądać w praktyce?
14: W praktyce mamy trzy moduły. Dwa dzieją się w październiku. Pierwszy z nich to jest afektywne ruchy i zaczynamy warsztatami zbliżenia w ruchu o dotykaniu bez kontaktu z Alicją Czyczel. I jest to termin 5 października i 6 października. Są to warsztaty właśnie pracy z ciałem, ruchowe, trochę choreograficzne dla grupy młodzieżowej. I dla szkół. Natomiast w 9 października mamy warsztat otwarty właśnie, również pracy z ciałem, ponieważ jakby cały moduł się skupia na takich ruchowych eksploracjach i filozoficznych, i afektywnych. I jest to właśnie w 9 października mamy warsztaty otwarte z Krystyną Lamą Szydłowską i z Bartoszem Mroczkowskim, czyli z choreografką i z tancerzem, a następnie mamy panel dyskusyjny, w którym również biorą udział te same osoby, ale prowadzącą jest Anna Majewska i będziemy rozmawiać o tym, jak ruch może stać się sposobem myślenia i prowadzenia badań, czy wiedza powstaje poprzez doświadczenie. Doświadczenie ciała, praktykę choreograficzną i czym jest między innymi afekt.
12: A uczestnicy co tak de facto z tych warsztatów? laureatów wyniosą?
14: Myślę, że przede wszystkim nowe doświadczenia, też wiedzę na temat tego, jak ciało może pozwolić im eksplorować proces twórczy, może wyniosą na pewno nowe narzędzia związane z technikami tańca, choreografii czy performance'u, ale także z filozofii.
12: Czy może tych uczestników przygotować na ewentualne występy na scenie kiedyś w przyszłości, być może, jeżeli chcieliby się w coś takiego mocniejszego zaangażować?
14: Myślę, że z pewnością, ponieważ takie kompetencje choreograficzne bardzo wspomagają właśnie pracę sceniczną, ale także myślę, że nie tylko. To znaczy, że praca z ciałem daje też taką odwagę w poznawaniu samego siebie na co dzień, nie tylko w występowaniu na scenie, ale z pewnością myślę, że może to wspomóc takie ambicje również.
12: Do kogo te warsztaty są skierowane?
14: Warsztaty są skierowane i dla szkół podstawowych, ale także właśnie dla osób, które są szeroko zainteresowane, czyli na przykład dla studentów i też osoby starsze.
12: Trzeba mieć jakieś doświadczenie w tańcu?
14: W tym przypadku absolutnie nie. Myślę, że jest to bardzo format taki otwarty i każdy się w nim odnajdzie.
12: A może jest to właśnie oferta dla kogoś, kto nie tańczył i chciałby się tego nauczyć?
14: Myślę, że podczas takich jednorazowych, dwugodzinnych czy trzygodzinnych warsztatów nie da się nauczyć tańczyć, ale na pewno otworzyć takie zasoby ruchowe. Więc z pewnością może być to pierwszy krok dla kogoś, kto by chciał w przyszłości spróbować swoich umiejętności w takich ruchowych.
12: Na przykład poznać zasięg swojego ciała, rąk, nóg, jakieś pozycje, których wcześniej się nie znało, że się potrafi je zrobić?
14: Tak, ale też w trakcie warsztatu osoby uczestniczące zajmą się umiejętnością podążania za uwagą i impulsami płynącymi w ogóle z cielesności, czyli właśnie, tak jak wspomniałeś, i o tych rękach, gdzie mamy, i nogach, więc myślę, że w ogóle jakby poznanie swojego ciała będzie jakimś takim wiodącym punktem tych warsztatów.
12: Ale to nie będzie joga.
14: Niektóre z nich będą trochę nawiązywać do technik związanych z jogą, ale niektóre też będą, ponieważ jest ich aż trzy, niektóre będą nawiązywały do takich technik stricte tanecznych i choreograficznych. Ale właśnie będzie to również taka praca chociażby właśnie z oddechem, z mindfulness, więc to z pewnością też również się pojawi w tych warsztatach.
12: Trzeba się wcześniej zapisywać?
14: Tak, jeżeli chodzi o warsztaty 5 i 6 października, należy się na nie zapisać, natomiast szkoły muszą się na nie zapisać, natomiast 9 października zapraszamy każdego, kto tylko miałby ochotę dołączyć, ale również należy się zapisać poprzez maila lub pobrać wejściówkę na stronie repertuaru Teatru Kochanowskiego. Natomiast na panele dyskusyjne absolutnie nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść do teatru i posłuchać, ale też podoświadczać, ponieważ będą miały często one niekonwencjonalną formę. I zapraszam po prostu do tego, żeby się pojawić na górnym foyer dużej sceny.
12: Widzę, że są jeszcze kolejne dwie formy, które gdzieś tam będą się odbywać w połowie października i na początku listopada.
14: Tak, ale również pod koniec listopada, ponieważ może zacznę od końca, będzie cały projekt jest sfinalizowany takim panelem dyskusyjnym podsumowującym wszystkie te działania, które się właśnie dzieją w październiku i w listopadzie. Natomiast pod koniec października mamy również warsztaty oraz panel dyskusyjny związany z bioartem i z takim połączeniem już nie filozofii ruchu, a nauk biologicznych z taką pracą manualną i artystyczną oraz z takimi projektami na styku laboratorium biologicznego i pracowni artystycznej, więc podczas panelu będzie rozmowa z profesorem Pawłem Golikiem z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z artystką Karoliną Żyniewicz, która weszła właśnie do takiego laboratorium badawczego i powstały na styku właśnie takich praktyk artystycznych i pracy z biologiem projekty artystyczne i różne instalacje artystyczne, o których ona 24 października razem właśnie z profesorem opowie. Jednocześnie jest również doktorą, która napisała pracę artystyczną, pracę naukową, o której będziemy także rozmawiać. A w ramach tego modułu, który nazywa się Biotyczne Formy, również są warsztaty właśnie podobnie skierowane dla szkół ponadpodstawowych i nazywają się Współtworzenie z żywiołami. To są warsztaty, które będą siedziały zarówno w terenie i w sali teatralnej, ale będą takim odkrywaniem, czym może być artystyczne projektowanie z siłami przyrody i żywiołami oraz taką pracą scenograficzną, więc częściowo będą uczestnicy znajdować się i na zewnątrz, i w sali teatralnej, aby najpierw zainspirować się wodą, wiatrem, światłem, grawitacją, a następnie utworzyć własne projekty takie manualne, artystyczne. No i ostatnie wydarzenia będą się, przedostatnie, bo ostatni jest panel podsumowujący, ale będą związane z dźwiękiem. I są to również warsztaty w terenie i w sali teatralnej, które są spacerem dźwiękowym. I Marcin Dymiter, który jest prowadzącym warsztaty, będzie pokazywał ci, jak można słuchać śpiewu ptaków i dźwięku, ale też szumu ulic na przykład, podobnie jak słucha się muzyki. A podczas panelu dyskusyjnego będzie rozmowa na temat badań nad dźwiękiem z Justyną Stasiowską i Antonim Michnikiem oraz właśnie o muzyce improwizowanej, czy też ekologii akustycznej i takim eksperymentowaniu związanym z elektroniką.
8: Nazywam się Julia Blada, jestem edukatorką w Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru Kochanowskiego w Opolu.
12: Centrum Edukacji Kulturalnej przygotowało także warsztaty rodzinne, tak?
8: Tak, ruszamy z nowym projektem warsztatowym dla rodzin, z takim cyklem właściwie warsztatowym. Nazywa się Czy to tak brzydko? Znak zapytania, to jest pytanie. I prowadzimy właśnie obecnie nabór dla rodzin, czyli dla dzieci w wieku między 7 a 10 rokiem życia wraz z rodzicami, opiekunami.
12: I na czym te warsztaty będą polegać?
8: Te warsztaty to jest taka współpraca nas, czyli właśnie Centrum Edukacji Kulturalnej ze Stowarzyszeniem Kochanowski, czyli powszechnie znaną teatrownią, w której to aktorzy prowadzą zajęcia dla różnych grup wiekowych. Tutaj się tak zjednoczyliśmy. Podzielony jest ten cykl na 12 spotkań. Przez pierwsze sześć dzieci i opiekunowie będą pracować równolegle, czyli w tym samym czasie, ale w osobnych grupach, na tych samych tematach. Mam nadzieję, że ja to wystarczająco logistycznie dobrze wytłumaczę. Mamy prowadzących zarówno spośród aktorów i aktorek, jak i nas, czyli właśnie tutaj edukatorek. I każdy wymyśla sobie w ramach tego cyklu swój taki podtemat. Te tematy trochę będą niespodzianką, ale też trochę jest to opisane już na stronie, z jakiego zakresu będą one dotyczyły. I to jest pierwsze sześć spotkań. A druga część, drugie sześć spotkań, te grupy dzieci i opiekunów się łączą w taką jedną większą i na bazie tego, co uda im się wypracować podczas pierwszych spotkań warsztatowych, będą tworzyć taki mini pokaz pod tym samym tytułem, co projekt, czyli Czy to tak brzydko.
12: I te warsztaty kiedy się zaczynają?
8: Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 października. To jest takie spotkanie wprowadzające, spotkanie organizacyjne, ale od tego dnia już przez właśnie te pierwsze 6 tygodni, co poniedziałek o godzinie 17:30 będziemy się spotykać na zajęciach.
12: A to też jest bardziej takie, że tak powiem, ruchowe, czy bardziej chodzi o kreatywność intelektualną?
8: Myślę, że jedno i drugie. Tutaj te obszary są bardzo szerokie z uwagi na to, że właśnie każdy z aktorów ma, no, ma jakąś taką swoją dominującą formę ekspresji. My mamy jakiś jeszcze inny tutaj swój obszar, więc forma będzie bardzo, bardzo obszerna, bo tutaj i ruch, i praca z głosem, i dźwięk, i takie bardziej formy plastyczne też będą w to wchodziły. Więc dlatego nie mówimy na zakończenie projektu o spektaklu, bo to nie będzie spektakl. To będzie właśnie jakaś taka forma pokazowa dla tych rodzin, żeby oni mogli też zaprosić może pozostałą część rodziny, czy jakichś znajomych, przyjaciół i pochwalić się tym, co udało im się przez te mniej więcej 3-3,5 miesiąca wypracować. W całym tym sezonie gdzieś tam jest w nas taki temat wolności. Ten temat jest jakiś taki szalenie pojemny. Dlatego my tutaj zaproponowaliśmy delikatne zawężenie go do tych właśnie jakichś takich norm, stereotypów, zasad, żeby poszukać tego, jak to rozumiemy my jako dorośli i jak rozumieją te same tematy dzieci właśnie w tym samym czasie. Dlatego tak ten obszar tematyczny się zawiązuje, a też w tym sezonie mocno nam przyświeca ta idea międzypokoleniowości, tego, żeby właśnie łączyć i te zajęcia dla dzieci z tymi zajęciami dla dorosłych i zapraszać ich do takiej współobecności tutaj w teatrze. Dlatego jakby poza tym projektem też będziemy proponować inne formy warsztatów rodzinnych. Zapisy można kierować na maila j.blada@teatropole.pl albo pod numerem telefonu 694-799-971.
12: Mówiły Wiktoria Krzywonos i Julia Blada z Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze Kochanowskiego. W omówionych warsztatach może wziąć udział łącznie kilkadziesiąt osób.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
12: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o ważnej kwestii dla kobiet z naszego województwa.
13: Zdrowe Opolskie.
12: Październik minie w województwie opolskim pod znakiem profilaktyki. Narodowy Fundusz Zdrowia znów będzie namawiać opolanki do mammografii oraz do badań pod kątem możliwości wystąpienia raka szyjki macicy.
9: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Nadchodzi październik, miesiąc znany z tego, że jest to miesiąc profilaktyki różowej, czyli przeciw, no właśnie, między innymi rakowi szyjki macicy, ale nie tylko, ogółem jest to profilaktyka kobieca. No i tych akcji w związku z tym będzie bardzo dużo, a zaczynamy od...
9: To prawda, Narodowy Fundusz Zdrowia szczególnie w miesiącu październiku stawia na to, aby kobiety przypomniały sobie, że pora wykonać badania profilaktyczne. W październiku promujemy głównie program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo przypominamy również o bezpłatnym portalu Diety NFZ, przypominamy również o bezpłatnych audiobookach, chociażby na Akademii NFZ. Tych programów Narodowego Funduszu Zdrowia wspierających profilaktykę jest naprawdę wiele. Wszędzie tam, gdzie się będziemy pojawiać poza naszym budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, na różnorakich akcjach, na pewno będziemy uczyć samobadania piersi, ponieważ jeśli kobiety same nie będą kontynuowały i prowadziły samobadania piersi przynajmniej raz w miesiącu, to tak naprawdę tych piersi nie poznają same. Jeżeli będzie jakaś zmiana, istotna zmiana, to po prostu tego nie zauważą. Więc na fantomach uczymy tego samobadania piersi. Wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często. Zawsze posiadamy też analizator składu masy ciała. Na takim stanowisku naszym dowiemy się, jakie mamy BMI, ile mamy wody w organizmie, ile mamy tłuszczu, ile mamy mięśni, więc taką kompleksową analizę można u nas wykonać. No i dowiemy się, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie, z czego możemy korzystać w domu, przez chociażby aplikację. Stale przypominamy również, że do programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy można się zarejestrować, żeby skorzystać z wizyty albo w mammobusie, albo pójść na badanie na te test HPV-HR. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, kilkoma kliknięciami w aplikacji Moje IKP. Już nie trzeba dzwonić, nie trzeba oczekiwać, aż ktoś z drugiej strony odbierze nasz telefon. Możemy sobie dostosować dogodnie do naszych zadań i terminy, i godzinę tych wizyt, więc naprawdę ta ścieżka się bardzo skróciła i jest bardzo wygodna dla wszystkich pacjentek, które chcą się zbadać.
12: A jakie pacjentki powinny zdecydowanie z tego korzystać?
9: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to już pacjentki od 25 roku życia. Program jest skierowany właśnie od 25 do 64 lat. Wykonywany jest raz na 5 lat test HPV-HR. Jeśli tutaj taki test wyjdzie nam dodatni, to z tego samego materiału jest robiona cytologia płynna. Już nie trzeba wracać kolejny raz do lekarza ginekologa, aby taki test właśnie wykonać na podłożu płynnym, tą cytologię. Jeśli chodzi o opolszczyznę, to można takie badanie zrobić w 62 miejscach. W każdej poradni ginekologicznej, w niektórych poradniach POZ-u. Pełna lista jest oczywiście na naszej stronie, natomiast ja cały czas zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z internetowego konta pacjenta, dlatego, że tam jest pełna lista tych poradni. Od razu dostosowują się nam najbliższe terminy i dostosowują się nam godziny. I naprawdę te terminy są bardzo krótkie. Jeśli ktoś chce, można nawet już jutro skorzystać z takiego badania. Jeśli chodzi o mammografię, możemy ją wykonać zarówno w mammobusie, jak i w pracowni stacjonarnej. To jest nasz wybór, gdzie taką mammografię wykonamy. Oczywiście mammobusy jak co miesiąc jeżdżą po drogach opolszczyzny. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten program profilaktyka raka piersi, jest on skierowany dla kobiet pomiędzy 45 a 74 rokiem życia i taka mammografia wykonywana jest co 2 lata.
12: A jak to wygląda, jeśli chodzi o uczęszczanie na te badania? Bo pamiętam, że nie było to jakoś specjalnie wzięte.
9: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to tak naprawdę świeże dane, jeśli chodzi o ten nowy test HPV-HR, dopiero będziemy gromadzić, bo przypomnę, że wcześniej była po prostu tak zwana klasyczna cytologia. Natomiast i program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Z roku na rok naprawdę obserwujemy większą zgłaszalność kobiet, ale myślę, że to dlatego, że więcej o tym mówimy i tak naprawdę te badania dostępne są praktycznie od ręki.
12: No i świadome pokolenia też wchodzą w dorosłość.
9: Świadome pokolenia wchodzą w dorosłość. My właśnie w miesiącu październiku jesteśmy 14 razy poza siedzibą naszego oddziału tutaj w Opolu. Wychodzimy do mieszkańców województwa opolskiego z różnymi akcjami. Jeśli chodzi o kształtowanie tych młodych pokoleń, mamy autorski program, który się nazywa Różowa Wstążka. Jest to program kierowany właśnie do uczennic i uczniów szkół średnich. Jesteśmy na takich lekcjach, uczymy samobadania piersi i to nie są tylko skierowane tutaj dla młodych kobiet, dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija, ponieważ badania pokazują, że duży odsetek wykrycia nowotworów jednak u swoich partnerek wykrywają mężczyźni.
12: A czy te metody samobadania piersi jakoś się zmieniły, jakoś się rozwinęły? Czy dziewczyny, które na przykład miały taki kurs 10 lat temu, teraz dowiedzą się czegoś nowego?
9: Na pewno są nowe fantomy. Na pewno ten rak piersi już jest bardziej zobrazowany na fantomach, więc te materiały edukacyjne i pomocnicze do tego, żeby nauczyć prawidłowego samobadania piersi, są zdecydowanie lepszej jakości i też lepsze dla oka. I też bardzo mocno już wyglądają tak, jak prawdziwa pierś i wyglądają i w odczuciu są również tak, jak skonstruowane, jak prawdziwa pierś. Ale to dla uczniów szkół średnich. natomiast jeździmy po urzędach, jeździmy po dużych zakładach pracy i tam mamy właśnie akcję Świadoma Dziącha. Również nakierowaną na tą profilaktykę kobiecych nowotworów. Natomiast będziemy w październiku brać udział w wielu wydarzeniach profilaktycznych w różnych miejscach Opolszczyzny. Będziemy między innymi w Kluczborku, w Brzegu, w Głubczycach, w Kamiennej, w Tarnowie Opolskim, w Pustkowie, w Łambinowicach, w Niemodlinie, w Gogolinie, więc to są naprawdę miejsca na mapie Opolszczyzny rozrzucone właśnie po to, żeby docierać tam, gdzie ta profilaktyka jest niezbędna.
12: A jak często mamobusy dojeżdżają do tych najmniejszych wiosek?
9: Wygląda to w ten sposób, że Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas prowadzi analizy wykonania badań mamograficznych i staramy się kierować mamobusy w te miejsca, gdzie nie ma mammografów stacjonarnych. Praktycznie z naszych analiz wynika, że mamobusy stacjonowały już w tym półroczu 2026 roku, w pierwszym półroczu, we wszystkich powiatach Opolszczyzny, ale również staramy się podpowiadać mamobusom, gdzie, w których gminach jeszcze dawno nie było mamobusu, być może są chętne panie. Ja również namawiam stowarzyszenia czy koła gospodyń wiejskich, jeżeli wiedzą, że byłyby chętne panie w jakiejś oddalonej gminie naszego województwa na takie badanie mammograficzne, proszę o kontakt, bo na pewno pomożemy, aby taki mamobus się pojawił. Z tym, że harmonogram mamobusów jest układany nawet z półrocznym wyprzedzeniem, więc oczywiście tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby taki mamobus zorganizować.
12: Ja widzę, że ten wasz tutaj grafik, ta wasza tabelka jest bardzo mocno zapełniona, ale mieszkańki, mieszkańcy mogą coś zrobić, żeby coś jeszcze się w niej tutaj znalazło, w tej rozpisce?
9: Jest bardzo napięta nasza rozpiska. Jesteśmy naprawdę na wielu wydarzeniach, ale na przykład dziś umówiłam dwa kolejne. W związku z tym jesteśmy otwarci, bo ten miesiąc jest szczególnie ważny dla kobiet. A przypomnę, że za chwilę jest listopad i również bardzo ważny dla mężczyzn.
12: Jak często zdarza się, że mieszkanka naszego województwa słyszy diagnozę?
9: Bardzo często, natomiast są to dane ogólnopolskie. Ja przypomnę, że nawet w takim momencie, jak prowadzimy naukę samobadania piersi, jeśli jest to nauka indywidualna, nie mówię o zajęciach grupowych, zajmuje nam około 10 minut dla jednej pani, to w tym czasie jedna kobieta w Polsce słyszy diagnozę właśnie co 10 minut, że jest chora na raka piersi. Więc naprawdę te 10 minut potrafi uratować kobiecie życie, a rzeczywiście te piersi, warto się nauczyć ich badać, bo to nie chodzi tylko o ich oglądanie, to również też, tak, ale o ten specjalistyczny nacisk. Musimy wiedzieć, w których miejscach, gdzie są najczęściej nowotwory i też musimy zwrócić uwagę na to, że ta pierś kobieca jest w różnych miejscach narażona na ten nowotwór.
12: No i jak już się coś znajdzie, no to im wcześniej, tym lepiej, prawda? No,
9: oczywiście, że tak. Nie bójmy się tutaj zgłosić do lekarza. Ja przypomnę, że działają poradnie chirurgii onkologicznej, poradnie onkologiczne. Można się zgłosić. Tutaj bardzo szybko są podejmowane jest leczenie. Mamy świetne programy lekowe, jeśli chodzi o naprawdę nowoczesne, jeśli chodzi o tutaj walkę z rakiem piersi, czy też z rakiem szyjki macicy. W tej chwili 99% wcześniej wykrytych nowotworów jest w 100% uleczalnych, więc naprawdę nie bójmy się tego. Diagnozujmy się, obserwujmy piersi.
12: Ważnym elementem profilaktyki są też szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Jak tu idzie w województwie opolskim?
9: Ważne są oczywiście, że tak, były prowadzone akcje zarówno w POZ-ach, do którego zapisane są dzieci i dziewczynki i chłopcy, ale też były takie akcje prowadzone w szkołach. Ta świadomość rodziców rośnie. Oczywiście są dalej silne grupy antyszczepionkowe, niemniej jednak taki świadomy rodzic, który jest pewien, że chce się zgłosić na takie szczepienie, wie, gdzie szukać pomocy, wie, że pierwsze kroki to jest swój lekarz POZ-u, który tutaj będzie czuwał nad tym całym kalendarzem szczepień.
12: Październik to miesiąc profilaktyki kobiecej, a później listopad profilaktyki męskiej.
9: To prawda, panowie zdecydowanie rzadziej diagnozują się, chodzą na badania i w ogóle dbają o profilaktykę. Stąd też ten miesiąc listopad jest miesiącem intensywnym dla nas. Natomiast ta intensywność polega przede wszystkim na zachęceniu panów do badań profilaktycznych. Nasze akcje Supermenie Czas na Przegląd, które organizujemy w naszej siedzibie, ale też akcje wyjazdowe, bo będziemy na wielu akcjach właśnie na terenie Opolszczyzny. Z roku na rok troszkę przełamują ten temat tabu. Jeszcze kilka lat temu na te badania właśnie w kierunku prostaty czy też w kierunku wykrywania męskich nowotworów dzwoniły głównie panie w imieniu panów, zapisać swoich ojców, mężów czy też braci. Natomiast od około 2 lat już obserwujemy większą tendencję panów. Już się panowie nie wstydzą zapisać na badanie, chcą przychodzić. Na pewno takim zdecydowanym atutem tego jest to, że zapisujemy na konkretne godziny. To nie jest tak, że panowie muszą stać wiele godzin w długiej kolejce, żeby się zbadać. Na naszych akcjach, co prawda, trzeba się wcześniej zapisać, ale przychodzimy na konkretną godzinę i myślę, że to też jest taki czynnik niwelujący stres.
12: Mówiła Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ. Badania profilaktyczne będą prowadzone nawet w najmniejszych miejscowościach naszego województwa. Szczegółowa rozpiska jest dostępna na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
12: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o nadchodzącym festiwalu filmowym Opolskie Lamy.
13: Co jest grane w Opolu?
12: Repertuar opolskich kin zapełni się filmem studyjnym. To z okazji 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Monika Orzuk z Urzędu Miasta.
15: Szanowni Państwo, jeżeli kochacie kino tak jak my, to wydarzenie jest dla Was. To nie tylko czas ciekawych filmów, ale również wspaniałych rozmów, które są niebywale dla nas wszystkich rozwojowe. Miasto Opole cieszy się, że współfinansuje to ważne wydarzenie. Tak jak powiedział wcześniej Rafał, nie mamy kina. W innych miastach sytuacja jest lepsza. Są kina akademickie, też kina niszowe, alternatywne. Więc no, radością jest to, że Kino Meduza i Opolskie Lamy tę tradycję początkują w Opolu i że możemy się z tego cieszyć. Zapraszam na 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy.
12: Mówi Agnieszka Kamińska z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Ja się bardzo cieszę z tej 24. edycji. Bardzo dziękuję właśnie organizatorom, przede wszystkim Marcie Wolnej i jak również Rafałowi Mościckiemu, bo oni są tym motorem napędzającym właśnie, aby mają tą swoją determinację, aby co roku organizować ten festiwal, pukają do wszystkich drzwi. Bardzo się cieszę i bardzo też dziękuję wolontariuszom wszystkim, którzy wspierają ten festiwal, bo on trwa od 2 do 10 października. Motto przewodnie dobro. Wiemy, że się skończył festiwal w Gdyni. Tam motto przewodnie wygrało miłość. Bardzo żałuję, że akurat nie ma tego filmu w tym repertuarze, ale mam nadzieję, że niebawem go też zobaczymy. Z tego repertuaru, który przygotował Rafał i Marta i oczywiście współpracownicy, to bardzo Państwu polecam Ojczyznę. Ja byłam już na seansie, oglądnęłam w Warszawie, więc uważam, że warto na pewno pójść i Wartość sentymentalna, ona była grana już w Opolu, ale też uważam, że ten film jest warty obejrzenia, bo mówi o czymś. Ja lubię filmy, oglądać filmy, które wnoszą jakąś wartość i na pewno ten przygotowany repertuar właśnie bardzo bliski jest temu mottu przewodniemu dobro. Chciałabym się odnieść do słów Rafała Mościckiego, który bardzo walczy o to kino, kino takie właśnie artystyczne. Ja uważam, że takowe powinno być w mieście wojewódzkim i oczywiście fundusz filmowy, i tutaj już mówię z perspektywy radnej, ponieważ już drugi rok składam wniosek do budżetu, rozmawiam z panem prezydentem, rozmawiam z marszałkiem województwa polskiego. Ja jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że oczywiście kropla drąży skałę i ten fundusz w końcu powstanie.
12: Mówi organizatorka festiwalu Marta Wolna.
17: Drodzy Państwo, tegoroczny program festiwalowy jest na pewno bardzo bogaty i opieramy się tradycyjnie na konkursach, czyli konkursie filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych, jak i konkursie filmów amatorskich. No dodatkowo oczywiście panorama kina światowego, nowości, wydarzenia towarzyszące. Z tego, gdzie odbywają

0: Urban Labie, czy na Uniwersytecie WSB Merito, ale także tradycyjnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Także tych lokalizacji jest bardzo dużo. Proszę sobie prześledzić cały program. Z wydarzeń specjalnych będziemy mieć także w tym roku kino samochodowe, które będzie na Politechnice Opolskiej ostatniego dnia festiwalowego, właśnie jako takie fajne zakończenie. Będziemy mieć kolejną współpracę z projektem Spotlight, czyli z Uniwersytetu Opolskiego. Będą pokazane filmy, które dotykają wielojęzyczności wizualnej, ale także ciekawe takie smaczki, które nazywamy takimi miłymi uśmiechami do widzów, czyli na przykład pokaz z Pieśni Lasu, będzie to seans z zapachami, albo przedpremierowy pokaz filmu Najlepsza Owsianka na Świecie, na Światowy Dzień Owsianki. Film, który będzie wkraczać teraz do kin i na pewno przyniesie bardzo dużo właśnie tych dobrych emocji, o których chcemy w trakcie festiwalu opowiadać. Fajnym też aspektem jest to, że będziemy kolejny raz grali filmy na dworcu głównym, tam wydarzenia specjalne, właśnie klasyki na dworcu PKP. Pociąg do kina, czyli nasz tegoroczny projekt właśnie we współpracy z PKP. No a jeżeli chodzi o konkurs główny, mnóstwo filmów, o których opowie Ania.
1: Anna Piskorska. Witam Państwa. W konkursie głównym biorą udział zarówno twórcy już bardzo dobrze nam znani i będą takie wyczekane, myślę, premiery jak Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik, czy Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego, czy też Człowiek do wszystkiego Wilhelma i Anny Sasnalów. Ale też będziemy gościć bardzo wielu twórców. Przyjedzie do nas Łukasz Ronduda ze swoim nagrodzonym w tegorocznej Gdyni filmem Powiedz mi, co czujesz. Przyjedzie Filip Bojarski z Czarną godziną. W konkursie filmów dokumentalnych mamy do zaproponowania Wam absolutnie niewyobrażalną ilość spotkań. Większość seansów będzie zakończona, mam nadzieję, że bardzo bogatą, pełną otwartości na wzajemne wrażliwości rozmową, ponieważ twórcy dopisali, tak jak zresztą wielokrotnie już wcześniej i w tym roku, chętnie, gremialnie przyjeżdżają do Opola, więc na czas tego festiwalu, tego święta kina, będzie to nasza wspólna przestrzeń. Stawiamy w tym roku na relacje, na to, żeby oglądać filmy, ale też przyglądać się sobie nawzajem, żeby zobaczyć film i zobaczyć siebie. To ta kategoria dobra, już wywołana, ona, myślę, że w tym czasie pełnym i takiej ostentacyjnej przemocy, i takich bardziej wyrafinowanych form opresji, jest niezwykle ważna i potrzebujemy zapytywać się o to, jak być współcześnie dobrym człowiekiem, jak przeciwstawiać się obojętności powszechnej. I myślę, że w tych konfliktach moralnych, których doświadczają bohaterowie przygotowanych przez nas dla Was filmów, myślę, że w dużej mierze odnajdziemy się my sami. Także gorąco zapraszam. Program sam konkursowy to jest ponad 20 filmów. W całym festiwalu mamy szansę obejrzeć kilkadziesiąt niesamowitych produkcji. Wiele z nich jest sprowadzanych szczególnie i wyłącznie na ten czas. Przychodźmy i zostańmy i rozmawiajmy ze sobą. Honorowa Lama, która co roku wzbudza wielkie emocje, w tym roku zostanie przyznana Tomaszowi Szuchartowi. Jest to aktor, który nas zachwyca już od bodaj 15 lat, od pamiętnego debiutu w filmie fabularnym Chrzest. Niemal rokrocznie pojawia się w nowej odsłonie i niesamowicie łączy w swoim aktorskim sznycie wyrazistość i powściągliwość. Jego gra jest oparta na niuansach, a jednocześnie zostaje w nas każda z jego kreacji aktorskich na długo. Także z wielką radością i wdzięcznością chcemy w tym roku nagrodzić właśnie tego twórcę, tak szeroko zresztą teraz omawianego przy okazji chociażby premiery serialowej Lalki. Anna Maria Piskorska, programerka festiwalu. Zapraszam Państwa szczególnie gorąco na szereg spotkań z twórcami, które będą się odbywać po seansach, więc zostały

0: odpowiednio oznaczone w programie. Jest ich szereg, nie sposób wymienić ich wszystkich teraz, ale na pewno przyjedzie do nas niemal bezpośrednio z Gdyni nagrodzony Łukasz Ronduda ze swoimi aż dwoma filmami, zarówno z filmem Powiedz mi co czujesz, filmem fabularnym, jak i Freak Show, filmem dokumentalnym zrealizowanym razem z Filipem Pawlakiem. Przyjadą Piotr Małecki i Maciek Nabrdalik, nagrodzeni za dokument Igrając z diabłem na krakowskim festiwalu filmowym. Przyjedzie do nas Mikołaj Janik razem z głównym bohaterem swojego filmu Arek Mama Panorama, tytułowym Arkiem, co też będzie świetną sposobnością dla widzów do rozmowy z bohaterem, nie aktorem filmu. Myślę, że to przeciekawe. Przyjedzie do nas Emilia Śniegowska z filmem Kumotry. Przyjedzie Bartosz Szyszko z bardzo ciekawym formalnie filmem Mroki. Przyjedzie Filip Bojarski, nagrodzony za swój debiut fabularny Czarna godzina, też na festiwalu w Gdyni. I wielu jeszcze innych, więc drodzy Państwo, ten program w tym roku jest przebogaty. Bardzo się cieszę, że tak chętnie twórcy, zarówno ci już uznani, jak i ci dopiero wkraczający na salony, chcą się poznawać z nami, chcą, żeby współtworzyć ten festiwal jako platformę wymiany doświadczeń, też międzypokoleniowych. A i jeszcze zapraszam Państwa na spotkanie filozoficzne w Kinie Meduza. Przedpremierowo pokażemy film niemieckiego reżysera Markusa Schneitzera pod tytułem Róża. W ten sposób również chcemy zachęcić do comiesięcznego przybywania na spotkania filozoficzne, bo jest to cykl, który został zainaugurowany teraz we wrześniu i będzie kontynuowany aż do czerwca. I wiąże się również z rozmową po seansie, z szczególnym nakierowaniem na treści filozoficzne właśnie.
1: Festiwal filmowy Opolskie Lamy potrwa od 2 do 10 października. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
3: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Złodzieje rowerów w rękach policji z województwa opolskiego. Kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni zatrzymali 35-latkę i 30-letniego mężczyznę podejrzanych o kradzież dwóch jednośladów. Zatrzymano ich na ulicy, bo policjanci rozpoznali jeden z rowerów odpowiadający zgłoszeniu o kradzieży. Drugi znaleziono w ich mieszkaniu. Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia. Poszukiwani są wciąż także wolontariusze i wolontariuszki do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. W województwie opolskim wciąż brakuje ponad 70 osób.
4: Wolontariusz Szlachetnej Paczki odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje. To już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki.
3: Mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. W Opolu więcej wolontariuszy już nie potrzeba, ale brakuje ich na przykład w Ozimku czy Dobrzeniu Wielkim. Tymczasem rynek w Gorzowie Śląskim zapełnił się świnkami. 18 rzeźb tych sympatycznych zwierząt zostało tam ustawionych w ramach trwającej rewitalizacji. Nawiązują do postaci Tomasza Kukli, zasłużonego XIX-wiecznego świniopasa. Mają być atrakcją dla mieszkańców i turystów. Październik coraz bliżej i jak co roku będzie to różowy październik. Opolanki znów będą miały okazję nauczyć się samobadania piersi podczas spotkań organizowanych przez Opolski Oddział NFZ-u, również w szkołach ponadpodstawowych, mówi Barbara Pawlos z Opolskiego Oddziału NFZ.
5: Uczymy samobadania piersi. To nie są tylko skierowane dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija, ponieważ duży odsetek wykrycia nowotworów jednak u swoich partnerek wykrywają mężczyźni.
3: W najbliższych dniach również mammobusy wyruszą do najmniejszych miejscowości regionu. Tymczasem kilka tysięcy osób uczestniczyło w organizowanych przez Opolskie NFZ we wrześniu akcjach profilaktycznych. W Opolu największe zainteresowanie wzbudziła akcja Profilaktyka dla smyka i Zdrowie mieszka w jelitach, gdzie pojawiło się około 1000 osób. Opolski ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, bo docierają znów sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
6: Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz najwyraźniej pojawiła się nowa praktyka, bo klienci zgłaszają się do placówek ZUS-u z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające.
3: Przestrzega Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnej pomocy. Pracownicy ZUS-u pomogą za darmo. 120 tysięcy złotych. Tyle ma kosztować utworzenie kolejnego parku kieszonkowego w Opolu u zbiegu Ozimskiej i Rejmonta. Zakończenie prac jeszcze w tym roku, pisze Czas na Opole. To część szerszego programu zazieleniania miasta. To teraz zapowiedź dotycząca prac drogowych, które ruszą niebawem na rondzie na obwodnicy Czarnowąsów. Mają potrwać 2 miesiące i przyczynić się do usprawnienia przejazdu w kierunku Dobrzenia Wielkiego.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o działalności Fundacji Dr. Clown w Opolu.
2: Opolanie z pasją.
1: Pacjenci opolskich szpitali przeżyli chwilę radości. W mijającym tygodniu odwiedzili ich wolontariusze doktora Clowna.
8: Marta Szewerda-Koszyk, Fundacja Dr. Clown.
1: Spotkaliśmy się tutaj na oddziale dziecięcym w szpitalu na Witosa, no i akcja trwa. No właśnie, co to jest za akcja? Zaczęło się od wymiany polsko-czeskiej.
8: Tak, to jeden projekt, który realizowaliśmy dzięki wsparciu miasta Opola. Na 4 dni do Opola przyjechali doktorzy klauni z Czech, dlatego że idea terapii śmiechem niesiona przez doktorów klaunów jest na całym świecie. W różnych krajach realizują ją różne instytucje, różne organizacje. No i postanowiliśmy zaprosić właśnie organizację z Czech, żeby wzajemnie się wymienić tymi doświadczeniami, jak pracujemy. No i nie wymienialiśmy się tylko w teorii, na spotkaniach, przy kawie czy na szkoleniach, ale wymienialiśmy się realnie, odwiedzając szpitale, placówki seniorów.
1: I udało się dowiedzieć czegoś nowego? Jakieś nowe metody rozśmieszania dzieciaków wymyślone przez kolegów, koleżanki z Czech?
8: Mniej więcej pracujemy podobnie, bo ta ideologia jest dość podobna, ale takie detale, czasem te mikro takie inspiracje, a ktoś w ten sposób daje nas, a ktoś tutaj, a oni mają takie ramki, więc i oni zaczerpnęli od nas i my od nich, bo potem dzieliliśmy się oczywiście również już tak omawiając sobie te wizyty i myślę, że też co jest olbrzymią wartością dla jednej i drugiej strony, to jest też ta energia, że jakby cały czas jesteśmy w jednym zespole, a tutaj no inna energia tej wymiany międzynarodowej, dodatkowo no nie ukrywam, że sporo też śmiechu związanych z samym językiem czeskim. Kiedy byliśmy u seniorów, to już to wystarczyło, żeby w ogóle zupełnie inny obszar wywoływania śmiechu poruszyć, bo wystarczyło, że zaczęliśmy zgadywać, co dane słowa w języku czeskim oznaczają, no i to już było dużym elementem humorystycznym.
1: No właśnie, bo doktorzy klauni chodzą nie tylko do dzieciaków w szpitalach.
8: Dokładnie tak, tak jesteśmy najczęściej kojarzeni, ale jesteśmy wszędzie tam, gdzie ten uśmiech jest potrzebny. Natomiast te 3 obszary działań, które mamy, to są dzieci i dorośli w szpitalach, to są placówki dla osób z niepełnosprawnościami i seniorzy w domach opieki czy też w hospicjum.
1: No i z każdą z tych grup pracuje się inaczej, prawda?
8: Zupełnie. Każdy w ogóle... No, jedna rzecz to, że każdy człowiek ma inny język humoru i uśmiechu, a dodatkowo, kiedy jesteśmy w różnych etapach życia, to ten język uśmiechu nam się zmienia. Na nasze nieszczęście, my jako dorośli śmiejemy się około 15 razy dziennie, dzieci 400, ale mimo wszystko, kiedy dodatkowo dochodzi do tego kryzys zdrowia, no to wiadomo, że no, nikomu tam jakoś super do śmiechu nie jest, tak? Bo z czymś się zmagamy. Ale kiedyś przeczytałam takie zdanie: błogosławieni, którzy się śmieją właśnie wtedy, kiedy mówią, że nie ma się z czego śmiać. Parafrazuję oczywiście, ale w tym sensie mniej więcej brzmiało. I staramy się docierać właśnie z tym uśmiechem różnymi językami uśmiechu do różnych osób i w różnych momentach, bo kiedy jesteśmy w bardzo dużym bólu, to jest zupełnie inny język, z całkowitym szanowaniem emocji pacjenta i podążaniem za tymi emocjami. To jest coś, na co każdy doktor clown bardzo zwraca uwagę i stara się dostroić do tego poziomu energii, żeby ten pacjent był najważniejszy i żeby to odpowiadało na jego potrzebę.
1: Jest jakaś uniwersalna forma humoru w takim razie, skoro z każdym się pracuje inaczej, czy nie ma? Czy są jakieś formy, które bardziej się sprawdzają lub mniej?
8: Są pewne, powiedzmy, takie gagi, które no 90% że działają, powiedzmy, tak? Czyli pewien rodzaj takiej interakcji, no, której skuteczności już wiemy, że możemy się spodziewać, jeżeli to zastosujemy, ale nie ma chyba czegoś, co zawsze w 100% zadziała. No to jest właśnie ten element pierwiastka ludzkiego, gdzie zawsze jest to zaskoczenie. No i mówię, jest ta część, która zupełnie inaczej jest, kiedy pracujemy właśnie z dziećmi zdrowymi podczas happeningów czy warsztatów, i zupełnie inaczej ten sam warsztat za każdym razem może wyglądać, na przykład w szpitalu. I tak samo z seniorami. Tutaj no, doktor Klan zawsze próbuje dostosować tą improwizację, tą elastyczność do tego, jak to Czesi mówili, flexibility trochę, że jesteśmy tacy właśnie no, dostrajający się do naszego pacjenta.
1: Chociaż są w fundacji osoby, które się specjalizują, prawda, w jednej konkretnej dziedzinie humoru?
8: Oczywiście każdy wolontariusz pracuje tam, gdzie czuje najbardziej właśnie określony rodzaj nawiązywania interakcji. Czyli mamy osoby, które pracują wyłącznie z dziećmi. Mamy takie, które przyszły, bo myślały, że będą chciały pracować z dziećmi, a odkryły, że w ogóle fantastycznie pracuje im się z dorosłymi. I jest też część osób, która jednak, jeżeli ma wybór, to na przykład wybiera ten humor z dorosłymi i tą, no on też jest zupełnie inny. No ta interakcja jest inna, tam jest mniej atrybutów pracy, bym powiedziała, a bardziej opiera się to już na tym języku takiego uśmiechu słownego, tak? Tych żartów sytuacyjnych i interakcji.
1: No i też jest tak, że wy prowadzicie nabór osób, które chciałyby gdzieś tam spróbować swoich sił w niesieniu radości dalej.
8: Absolutnie, to jest też jeden z głównych celów tego całego tygodnia uśmiechu. Chcemy właśnie wyjść poza mury szpitalne, przypomnieć Opolanom, że jesteśmy, że działamy. Oprócz tego, że chcemy przypomnieć o mocy uśmiechu i tego uśmiechnij komuś dzień, uśmiechnij też sobie samemu dzień, to zachęcamy do tego, żeby zaciekawić się tematem wolontariatu, żeby włączyć się w wolontariat. Oczywiście my jako Fundacja Doktor Clown zapraszamy do bycia doktorem clownem, bo też mamy różne skojarzenia, każdy z nas ma różne skojarzenia z wolontariatem. I jakoś nam się ten wolontariat może kojarzyć, ale warto sprawdzić. Można przyjść do nas, pogadać z nami, poznać nas i zobaczyć, okej, to jest coś, co czuję, wchodzę w to. Albo okej, poznałem was, no jednak może nie dla mnie, ale kibicuję wam z całych sił. Ale jeżeli ktoś czuje, że okej, mógłbym dać coś od siebie, ale akurat nie czuję się w tej roli dobrze, nie wyobrażam sobie siebie jako doktora klauna, to oczywiście miasto Opole oferuje całą gamę możliwości zostania takim wolontariuszem. I wystarczy udać się na przykład do Centrum Dialogu Obywatelskiego czy do Miejskiego Centrum Wolontariatu Iskra i tam, kiedy powiemy, jakie są nasze zainteresowania, czym się zajmujemy, co chcemy robić, to na pewno znajdzie się taki wolontariat, który jest właściwy dla tego człowieka. Taki do wolontariatu jakby prowadzi bardzo dużo dróg, różnych dróg. I myślę, że każdy, jeżeli ma odrobinę chęci, dołoży do tego odrobinę czasu, bo tego czasu wcale nie trzeba mieć ekstremalnie dużo, to może znaleźć swoją ścieżkę wolontariatu i coś dawać innym, czerpać satysfakcję dla siebie i zobaczyć, że dla siebie może zaczerpnąć znacznie więcej niż mogło się też wydawać. Bo zazwyczaj tak to się wydarza, że chcemy na początku dawać, że cieszymy się dawaniem, a finalnie dostajemy po stokroć więcej.
1: Jaki powinien być dobry wolontariusz doktora Klauna?
8: Otwarty przede wszystkim, otwarty na i rozwój, i na ludzi, no osoba, która jakby nie chce się ani rozwijać, ani spotykać z ludźmi, no to prawdopodobnie tutaj swojego miejsca nie znajdzie, dlatego że no tutaj my spotykamy się z człowiekiem bezpośrednio, jeden na jeden, jeden na kilka osób, więc musimy mieć tą otwartość w sobie, no i myślę, że takie też pozytywne nastawienie, takiego szukania tego, że właśnie ten uśmiech nam przyświeca, być może w swoich środowiskach jesteśmy tym takim lokalną osobą, która wpada i już zaraża innych uśmiechem, no to warto ten dar wykorzystać i również podzielić się nim z innymi. Czasu należy mieć mniej więcej 2 razy w miesiącu, po około 1,5 godziny i przez taki czas można zmienić dzień około 30 osobom. Myślę, że to w proporcji jednostka czasowa, często ten czas no, gdzieś tam nam przepływa przez palce, tu social media, tu jakiś Netflix, tu jakiś, no nie trzeba aż tak dużo poświęcić, żeby faktycznie poczuć, że można być częścią jakiejś większej idei i misji.
1: To faktycznie jest bardzo niewiele czasu. 1,5 godziny, 2 razy w miesiącu.
8: Prawda? To tak się wydaje, że to ojej, dobra, bo ja nie mam czego. Bo często ktoś startuje z takiego poziomu, że o kurczę, bo ja nie mam czasu. Ale trafiają do nas osoby, które naprawdę pracują w kilku miejscach, mają rodziny i znajdują ten czas na taką przerwę właśnie do działania i też właśnie trochę doładowanie nawet siebie, no bo śmiechoterapia zawsze działa w 2 strony. No nie ma możliwości, że ktoś prowadzi terapię śmiechem jak doktor Clown i sam tego śmiechu nie dostaje, więc to taki jest nawet trochę czasem taki active break, bym powiedziała, dla nas samych.
1: Ile lat ma najmłodszy, a ile najstarszy doktor klaunów w Opolu?
8: Najmłodszy wolontariusz ma 20 lat, a najstarszy w tym roku zdaje się, że skończy 76. Jeżeli się nie mylę, bo to jest już dość długo z nami, więc doktor Guzik, więc myślę, że 76 chyba w tym roku. Ale średnią oddziałową, jeżeli by przeliczyć wszystkich razem wolontariuszy, podzielić, to jak liczyłam w zeszłym roku, wyszło 41 lat. Także ta średnia mniej więcej wychodzi koło 40.
1: I faktycznie około 30 osób udaje się rozbawić w ciągu jednej takiej akcji?
8: Oczywiście tutaj nie ma złotej zasady, bo są dni na oddziale, że jest pełny oddział i pęka w szwach, a są takie dni jak dzisiaj na przykład, że tych dzieci jest mniej, bo właśnie wszystkie zostały wypisane. Więc tutaj oczywiście nie ma zasady, ale patrząc na to, jakie są pojemne nasze oddziały, no to od 15 powiedzmy 20 osób, a jeżeli liczyć raz dwie wizyty, no to już mamy w miesiącu 30 osób. Tak.
9: Mam na imię Martyna, jestem wolontariuszem w Fundacji Dr. Clown. Jesteśmy właśnie po wizycie na oddziale chirurgii w Opolu. Myślę, że dzieciaki szczęśliwe. W tym tygodniu świętujemy również Dzień Uśmiechu, więc myślę, że parę chwil mogliśmy im sprawić, żeby choć na chwilkę zapomniały o tej codzienności szpitalnej. Daliśmy baloniki, wręczyliśmy apteczki uśmiechu i myślę, że sama obecność i strój zrobiły robotę.
1: Czym jest apteczka uśmiechu?
9: To taki ekwipunek, który dostają dzieciaki, mają tam parę rzeczy, jakiś kserówek, kart pracy. Oprócz tego można zrobić bransoletkę, pobawić się z kubeczkiem i piłeczką bodajże. Na pewno kryje wiele kreatywnych rzeczy.
1: Widziałem, że były stosowane sztuczki magiczne.
9: No tak jest, magia jest dla każdego, także i z nastolatkami, i z maluchami czarujemy. To też na pewno pomaga odwrócić choć na chwilę na pewno uwagę od tej codziennej rutyny szpitalnej.
1: Ważne są wasze wizyty dla tych młodych pacjentów, prawda?
9: Wydaje mi się, że tak, że pomimo właśnie tej codzienności, którą tutaj przeżywają często z rodzicami, jesteśmy taką trochę odskocznią i dajemy im chwilę uśmiechu i oderwania się od tego, co na co dzień.
1: Dla ciebie, co było ważne, jak przystępowałaś do fundacji?
9: Ja ogólnie uwielbiam spędzać czas i dzielić się z uśmiechem z ludźmi, którzy po prostu nie mogą go przez coś mieć lub też po prostu dzielić się tym, co mogę dać, czyli właśnie przebrać się, pójść się pośmiać i po prostu spędzić fajnie czas.
1: Daje to satysfakcję, prawda?
9: Ogromną. Często przychodzę po całym dniu na wizytę i myślę, że jestem zmęczona, ale tak naprawdę wychodzę ze szpitala jeszcze bardziej pełna energii niż przychodziłam. Dzieciaki, czy też czasem dorośli potrafią naprawdę uszczęśliwić zwykłą rozmową, czego też czasami potrzebują, lub po prostu zwrócić tą energię.
10: Prywatnie jestem Ilona, a w fundacji jestem dr Iskra.
1: I jak ty prowadzisz te działania z najmłodszymi pacjentami?
10: Dobrze się bawiąc przede wszystkim z nimi, z moim współtowarzyszem w podróży naszej klaunowej, więc za każdym razem jedziemy we dwójkę. Dużo przyjemności, dużo radości to przynosi przede wszystkim. Właśnie takim bycie elastycznym w swoich emocjach, z obserwacji drugiego człowieka. Dać mu też troszeczkę czasu na zobaczenie, kto tak właściwie jest za tym nosem, że tam jest też drugi człowiek, że ten klaun to tak właściwie też drugi człowiek, który przyszedł dać taką chwilę właśnie otuchy, zapomnienia, takie trochę śmiechu, bo śmiechu jest dużo wtedy najczęściej.
1: Trzeba się specjalnie uczyć jakichś sztuczek?
10: Oj tak, to jest cała szkoła klaunowa w ogóle, to jest wyższa szkoła jazdy, to jest tak, mamy pełno warsztatów, przygotowań właśnie z improwizacji, z pracy nad swoim stresem, nad stresem innego człowieka, tematy emocjonalne również, no ale uczymy się też iluzji, sztuczek, magii, pewnych rzeczy z różnych takimi atrybutami, że tak powiem, czy nawet z nosem naszym wspaniałym.
1: To co można z takim noskiem zrobić? Najbardziej podstawowy gadżet.
10: Z takim noskiem można przede wszystkim wyczarować go na przykład zza twojego ucha, że o, popatrz, mam coś tutaj dla ciebie i się pojawił. Albo po prostu przybicie niby klasycznego żółwika, w którym nagle się obraca ręka i wyskakuje nos nasz czarujący.
1: Czyli takie proste rzeczy.
10: Dokładnie tak.
1: Ale niosą radość.
10: Ale taki nos to też jest na przykład piłka, kogo można rzucić. To też jest element, który można potargać, tak właściwie. Jak ktoś nie ma, jakieś małe dziecko jest takie w emocjach, to może to po prostu potargać. Może założyć na swój nos, może założyć na kumpla nos, żeby mu troszeczkę rozbawić go, wybić go po prostu ze swojej jakiejś takiego strefy komfortu, że tak powiem. To tak, jest bardzo uniwersalne urządzenie.
1: Słuchacze, którzy chcieliby dołączyć do Fundacji Dr. Clown, mogą to zrobić w każdej chwili. Teraz jest najlepszy czas, żeby zdążyć wyszkolić się przed Mikołajkami i świętami.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: Kamil Gostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o atrakcjach turystycznych naszego regionu. W końcu w naszym województwie jest wiele miejsc, w których można znaleźć chwilę wytchnienia. Okazuje się, że nawet te małe miasta naszego regionu mają sporo ciekawostek do zaoferowania.
7: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: Ciekawy weekend na Opolszczyźnie można spędzić nie tylko w Górach Opawskich czy nad Jeziorem Turawskim. Okazuje się, że sporo do zaoferowania ma również Praszka.
9: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
8: której główna siedziba mieści się w samym centrum Opola, no bo to Opole zazwyczaj jest tym głównym celem turystów w naszym regionie. Całymi autokarami przyjeżdżają, no ale o Opolu można gadać szeroko i bardzo długo, natomiast nie jest jedynym jakby punktem docelowym w naszym województwie, bo tych miejscowości, w których warto coś pozwiedzać, jest znacznie więcej. Chociażby Praszka. Jeżeli przyjedziemy do Praszki, co przede wszystkim na pewno moglibyśmy tutaj zwiedzić?
9: No, Praszka nie kojarzy się oczywiście z turystyką, natomiast tak zaczynając od początku, w województwie opolskim jest wiele miast, miasteczek, niewielkich miejscowości, wsi, wartych uwagi, wartych odwiedzenia, z różnymi ciekawymi legendami, historiami, informacjami, atrakcjami, często szerzej nieznanymi, często nieodkrytymi, często to są miejsca, które nie są jakoś szczególnie promowane nawet, czy udostępnione do ruchu turystycznego. Warto rzeczywiście skierować swój wzrok i zastanowić się nad tym, czy może w weekend nie pojechać właśnie do Praszki. To są północno-wschodnie rubieże województwa opolskiego, trasa z Kluczborka i Olesna w kierunku Sieradza i Łodzi. Miasto wyjątkowe, nie tylko w skali województwa opolskiego, wyjątkowe dlatego, ponieważ przez kilka wieków było to miasto graniczne. Najpierw miasto graniczne pomiędzy cesarstwem pruskim, niemieckim i cesarstwem rosyjskim, czyli zaborem polskim. Granica przebiegała na Prośnie, czyli tak naprawdę praktycznie w środku miasta. Po I wojnie światowej i po plebiscycie śląskim na Prośnie również granica polsko-niemiecka. Z tym wiąże się wiele różnych ciekawych historii, o których opowiadają mieszkańcy, do dzisiaj mieszkańcy Praszki i okolic, o tym, jak szmuglowano różne towary przez granicę, jak przemytnicy przechodzili wpław rzekę z towarami. Więc to są bardzo takie ciekawe historie, niejednokrotnie filmowe. Sam most na Prośnie był świadkiem wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy atakowali Polskę. Most został wysadzony przez jednego z bohaterskich żołnierzy. W ten sposób opóźniono marsz armii niemieckiej. To miasto graniczne widoczne jest dzisiaj chociażby w architekturze, ponieważ z jednej strony widzimy stare zabudowania dworcowe, wieże ciśnień i to są jeszcze Niemcy i ta architektura jest zupełnie inna. Przejeżdżając Prosnę, nagle nam architektura zupełnie się zmienia właśnie na tą architekturę znaną bardziej z Polski centralnej, z zaboru rosyjskiego. Więc to samo w sobie jest bardzo ciekawe i dla osób, które zatrzymają się, lubią architekturę, lubią historię. Te zmiany są widoczne. Stary budynek Urzędu Celnego również jest obecny i to jest ten jeden element bardzo ciekawej historii. Inna historia związana z rozwojem kolei na tych terenach. Mało osób spoza Praszki zdaje sobie sprawę z tego, wie, że w Praszce istniały dwa dworce. Jeden dworzec po stronie niemieckiej, pociąg dojeżdżał do samej granicy polsko-niemieckiej, a z drugiej strony w okresie międzywojennym wybudowana trasa w kierunku Wielunia i kolejny dworzec. I pozostałością tej pięknej historii między innymi jest dzisiaj wagon kolei wieluńskiej dojazdowej razem z lokomotywą, które można oglądać na zapleczu muzeum w Praszce. Można wejść do wagonu, można go zwiedzać. To jest bardzo ciekawa atrakcja. No i w końcu same muzeum w Praszce, które pokazuje historię miasta i najbliższych okolic, ale dosyć duże zbiory, chociażby zbiory numizmatyczne, monety, stare widokówki, stare zdjęcia, porcelana, obrazy, sztuka, również elementy związane z przyrodą. To jest kolejna atrakcja. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że w Praszce są obecne oryginalne relikwie świętego Walentego, więc coś nie tylko dla zakochanych, ale naprawdę wyjątkowa ciekawostka, którą można zobaczyć w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Idąc tą tematyką, również dawna synagoga. Przed wojną do 1939 roku w Praszce mieszkało bardzo wielu Żydów. Ta społeczność była bardzo liczna, stąd bogata synagoga, która tam funkcjonowała. No oczywiście ludność żydowska została poddana przez Niemców eksterminacji. Jedyna pozostałość właśnie po tej historii, taka znacząca, widoczna, patrząc na architekturę budynku, to dawna synagoga. Dzisiaj mieści się tam Dom Kultury oraz biblioteka. W rynku warto również zajrzeć do sklepu GS Samopomoc Chłopska, gdzie można kupić, warto spróbować, produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa polskiego. To jest mleczny chleb praszkowski. Różni się tym od zwykłego mleka, że do tego zaczynu od zwykłego chleba, że do zaczynu dodawane jest mleko i ten chleb jest bardziej delikatny, jest inny w smaku, więc warto spróbować tego produktu tradycyjnego naszego regionu. I taką ciekawostką również są kopytka piernikowe, dostępne tylko wyłącznie w tym sklepie. To jest ciasto piernikowe, ale mające o wiele lżejszą konsystencję i smak niż typowy piernik, więc również taką pamiątkę można ze sobą zabrać, bądź w postaci również prezentu zabrać ze sobą z Praszki.
8: Czyli można powiedzieć, znajdziemy tutaj rzeczy i dla turysty, który chce jakieś historyczne rzeczy zobaczyć, i dla turystów, którzy szanują tą turystykę kulinarną.
9: Również tak. Może niekoniecznie w restauracji, ale ten sklepik spożywczy, zwykły sklep spożywczy prowadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Oni wpisali już kilkanaście lat temu mleczny chleb proszkowski na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego i to jest jedyne miejsce, gdzie taki chleb można kupić i później tego chleba spróbować. Więc chociażby ze względu na to, przy okazji spacerując po Praszce, odkrywając jej bogatą historię, warto sięgnąć również po te smakołyki.
0: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o historii i atrakcjach turystycznych Praszki. Najstarszy zabytek Praszki to?
9: Szczerze mówiąc nie wiem, nie znam na tyle historii Praszki. Natomiast patrząc na zabytki, myślę, że wśród tych zabytków może być to kościół wspomniany, w którym są relikwie tutaj świętego Walentego. I również sam rynek zachował się w oryginalnym układzie. Nic się tam nie zmieniło od samego początku, tak jak miasto było lokowane, więc to też również jest ciekawostka. Patrząc na również rynki, które przeszły przemianę, rynki miast, które przeszły przemianę, tutaj akurat rynek zachował się w takiej formie zielonej, to jest rynek parkowy. Dookoła są kamieniczki, a plac na środku to jest park ze starodrzewiem, więc można powiedzieć, że to jest również pewnego rodzaju ewenement. Patrząc na inne, nowe, po rewitalizacji rynki, które często są po prostu betonowe, budowane, rewitalizowane na podobną modłę, gdzie często znajdują się podobne fontanny, wyglądające tak samo, podobne ławeczki. Tutaj ten rynek zachował się w takiej starej formie i dzisiaj dopiero widać, że to również stanowi jakiś walor i wyróżnik.
8: No to faktycznie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, dużo tych rynków w Polsce zostało zniszczonych przez beton. Tu można sobie odpocząć i na przykład złapać przerwę podczas wycieczki rowerowej. Są tam trasy rowerowe?
9: Są trasy rowerowe. Każdego roku powstają nowe ścieżki. Taką chyba najbardziej znaną trasą rowerową jest trasa rowerowa po starej linii kolejowej z Praszki przez Gorzów w kierunku Olesna. Przebiega dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś jeździła Ciuchcia, Paulinka, więc to jest bardzo ciekawa trasa. W kilku punktach również tej trasy są zamontowane liczniki, które zliczają liczbę rowerzystów, którzy z tej trasy korzystają, więc myślę, że to jest taka najbardziej znana trasa, natomiast są też inne i tak jak na innych obszarach województwa opolskiego, każdego roku przybywają nowe odcinki tras rowerowych, ale faktycznie można połączyć wypad do Praszki również chociażby z odwiedzeniem czy Gorzowa Śląskiego, czy Olesna, poruszając się chociażby rowerem.
8: Wspomniałeś tutaj o linii kolejowej, wspomniałeś o wagonie, który gdzieś tam można zobaczyć. No i ta kolejowa przeszłość Praszki jest widoczna również w formie zabytkowego parowozu.
9: Tak, zabytkowy parowóz z wagonem, do którego można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można zwiedzić. Jest to również pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tego typu obiekty znajdują się raczej w skansenach kolejowych, jeżeli poza skansenami to są niedostępne. Tutaj wszystko jest dostępne, można zobaczyć, wejść, dotknąć. Ten tabor zabytkowy jest utrzymany naprawdę w znakomitej formie, w znakomitym stanie. Jest to bardzo duża ciekawostka, bo nawet kiedy gościmy tutaj blogerów, dziennikarzy turystycznych, influencerów, części z nich mieliśmy okazję pokazać właśnie tą słynną praszkowską Ciuchcię z wagonikiem i to zawsze robi naprawdę, naprawdę na gościach bardzo duże wrażenie.
8: Wiele miejscowości Opolszczyzny może się szczycić tym, że mają zachowane mury miejskie. Praszka ma taki element, czy nie? Czy to jest już zbyt świeża miejscowość, żeby mury miejskie się tu pojawiły?
9: Nie, mury miejskie to są inne miejscowości, w sumie nieopodal, tak, bo z Praszki możemy dojechać do Byczyny, tam zachowany cały średniowieczny układ miasta z murami średniowiecznymi, ale jadąc dalej, to może być Namysłów, takie elementy starych średniowiecznych murów, to również Brzeg, Opole, to jest Paczków, kolejne miasto, gdzie zachował się idealnie cały średniowieczny układ, Nysa, Krapkowice, Strzelce Opolskie, wszędzie Biała, wszędzie w tych miastach znajdziemy pozostałości, fragmenty murów miejskich. One są często odnowione. Więc jeżeli chcemy zobaczyć mury miejskie, to z Praszki możemy przez Byczynę, zwiedzając Byczynę, a potem przenieść się chociażby do Namysłowa, bo tam rzeczywiście bardzo duże fragmenty murów, starych murów miejskich zostały poddane rewitalizacji. Jeżeli dodamy do tego inne pozostałości po dawnym Namysłowie, czyli zamek, w którym do niedawna funkcjonował browar, również Bramę Krakowską, Basztę Prochową, które można zwiedzać. To również ciekawa atrakcja.
0: Mówił Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić, a o których nie powiedzieliśmy. Rzut beretem od Praszki w Ożarowie znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, a w Kocilewie zabytkowy wiatrak Koźlak. Te atrakcje jednak są już na terenie sąsiedniego województwa łódzkiego.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak pewna grupa pasjonatów od kilku lat przyozdabia Opole.
10: Opolanie z pasją.
0: W latach 90. były plagą dużych miast, a teraz stały się sztuką. Bazgroły graficiarzy coraz częściej są wypierane przez murale, tworzone przez prawdziwych artystów. Opole od kilku lat staje się coraz bardziej kolorowe właśnie dzięki tej sztuce ulicznej. Murale tworzy m.in. grupa artystyczna Murki.
11: Patrycja Kostyra. Grupa Murki albo Wydział Sztuki, zależy kto i jak pyta.
8: Odpowiadasz za powstanie kilku murali w naszym mieście. Właściwie nie kilku, bo tych murali całkiem sporo jest. No i gdzie możemy tych murali poszukać?
11: To jest właśnie takie najgorsze pytanie, jakie może dostać osoba, która maluje dużo różnych prac, bo to jest jak gra w państwa miasta i tak na szybko zawsze człowiek ma problem, żeby sobie coś przypomnieć. Tym bardziej, że część naszych prac, bo przypomnę, murki istnieją od 9 lat, ja jestem w murkach 8, teraz żeby nie było, szybko liczę. Tak, zgadza się. Więc ja od 8 lat i trochę się tego narobiło, ale w międzyczasie część prac zniknęła, albo na przykład część prac zawsze była trochę ukryta przed widokiem takim publicznym. Na pewno myślę, że ludzie najczęściej rozpoznają albo widzą te takie większe prace, więc tak jak sięgam teraz myślami gdzieś w okolice, no to mamy tak Szpital na Wodociągowej, tam jest taka bardzo duża praca, którą malowaliśmy właśnie wspólnie na podstawie projektu przekazanego nam przez szpital i to była praca jednego z pacjentów. Był projekt na przykład w muralu dla Odry Opole w momencie, kiedy klub świętował 80-lecie. I to też był projekt, który malowaliśmy zleceniowo dla miasta. Bodajże Maciej Święty był autorem tego projektu, ale to trzeba sprawdzić. Z takich naszych rzeczy, trzeba też o tym pamiętać, że my zwykle mamy te projekty raczej mniejsze, kiedy robimy je takie murkowe, bo to też warto jakby zaznaczyć, że my pracujemy na dwa fronty. Jedno to jest taki zleceniowy front, gdzie robimy, co nam klient ładnie podsunie. Oczywiście często też robimy sami projekty dla tego klienta, ale to się właśnie różnie jakby kończy, że czasem to jest z zewnątrz projekt, czasami nasz. No i są te takie, taka działalność typowo murkowa, taka, w której jesteśmy zupełnie sobą i każdy z nas przychodzi z jakąś swoją postacią i aranżujemy coś. I największy tego typu mural, taki nasz, on się znajduje na ulicy Hubala, na domu dziennego pobytu Złota Jesień. To jest też efekt fajnej współpracy, który mamy ze spółdzielnią mieszkaniową w Opolu. Oni nas tam bardzo lubią, my lubimy ich bardzo też, także nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze właśnie na, jak to mówią, Opolanie ZWM-ie, pojawimy się gdzieś na tych większych budynkach, coś zrobimy, ale właśnie tam z takim zaufaniem ofiarowano nam ścianę pod taką naszą typową murkową pracę i tam powstało śniadanie przy stole, gdzie 5 postaci właśnie w towarzystwie jeżyków popija sobie herbatkę. Po mniejsze rzeczy nie wiem, na ile Opolanie będą kojarzyć, ale raczej tak, słynną bazę, która już nie istnieje, ale to był sklepik, który był otwarty o każdej porze dnia i nocy. To tam do tej pory utrzymuje się taka fajna ścianka. Na Kolejowej też zrobiliśmy piknik. No i bym się zaczęła tak zastanawiać, to kolejne będą wychodzić, no a pomijam już nawet te, które po prostu zniknęły gdzieś po czasie.
8: Tych projektów trochę jest, chociażby też nad Odrą, z tego co pamiętam, kiedyś cię przydybałem, jak malowałaś coś na zlecenie miasta w parku. No i teraz pytanie jest takie, co jest łatwiejsze? Tworzenie własnych projektów, czy odtwarzanie czyichś, jak w przypadku tej Odry Opole?
11: Z tym łatwiejsze, trudniejsze, bo to zależy bardzo od samego projektu, natomiast powiem, że przyjemniejsze jest robienie swoich rzeczy i to 1000 razy przyjemniejsze, ale artysta musi też jeść, także zlecenia raczej odpowiadają za tę część taką bardzo funkcyjną w moim życiu. Samo malowanie, no mówię, jeżeli projekt jest taki bardzo szczegółowy i realistyczny, no to ono pochłania na pewno więcej czasu, ale zauważam, że paradoksalnie te rzeczy, które czasami na projekcie mnie przerażają i myślę sobie, że będzie to długie malowanie i ciężkie, okazuje się bardzo przyjemne i idzie bardzo sprawnie. Tak było w Kadłubie Wolnym albo ostatnio w Księżym Polu, gdzie projekty wydawały mi się na tyle skomplikowane i trochę takie, zwłaszcza ten Księży Pol, sobie taki malarski był, tak kurczę, jak my będziemy to oddawać, te chmury, te przecierki wszystkie. I zrobiliśmy jeden i drugi projekt w 3 dni tak naprawdę, a nie są to małe ściany. Więc czasami naprawdę to nas tak przeraża, a okazuje się spoko. Po czym takie na przykład projekty, ja dużo takie określenia wektorowe, takie po prostu z dociętymi konturami, z prostymi syntetycznymi formami. One na przykład potrafią zajmować bardzo dużo czasu, bo trzeba zrobić bardzo gładką aplę koloru, bardzo dociąć krawędzie. Jakby nie ma tam w ogóle możliwości zrobienia czegoś takiego trochę na czuja. Tam trzeba po prostu wszystko zgodnie z liniami, nie?
8: A jakie farby wybieracie najczęściej?
11: No nie będę robić lokowania produktu na pewno, ale do tych naszych mniejszych produkcji, które sobie tak tworzymy murkowo, no to najczęściej pracujemy jednak sprayami, jak kto woli, nie? Ogólnie w sklepie graficiarskim, jeżeli się takim, gdzie zaopatrują się graficiarze i malarze, artyści, streetartowcy, kupicie farby, to nie traficie tam żadnej lipy, ale na pewno nikomu nie polecam kupować sprayów w żadnych sklepach budowlanych, bo jednak można się bardzo szybko zrazić, biorąc po prostu złe narzędzie, a spray i tak jest dość skomplikowanym narzędziem. W sensie tak się ludziom wydaje, że farba wylatuje przez dyszę, to normalnie, co tu może być skomplikowane, ale jaka to jest farba, jaka to jest końcówka do tej farby, w jakich warunkach się maluje, to wszystko ma znaczenie, też jaką ma się precyzję, jak daleko się trzyma puszka od ściany, jak szybko porusza się ręką. Jest to dość skomplikowane i mówię, można dobrać sobie złe narzędzie i potem się zrazić na całe życie. Natomiast farby takie z wiader, którymi malujemy, no to one się technologicznie może nie różnią jakoś specjalnie od tego, czym, nie wiem, na przykład adepci Wydziału Sztuki pracują. Na pewno skala zawsze jest większa, ale tak jakieś farby takie fasadowe, no jeżeli malujemy na zewnątrz, no to malujemy dokładnie takimi samymi farbami, jakimi spółdzielnie malują budynki swoje od góry do dołu, tylko my tych kolorów dobieramy więcej. Zwykle korzystamy z jakichś farb z mieszalnika, bo też paleta tych farb fasadowych jest zwykle tak podstawowo ograniczona, więc trzeba mieszalniki po prostu wszystkie przeglądać tam i korzystać. No a do wnętrz, no to też bardzo różnie. No my też tak trochę zbieramy te farby, że po każdym malowaniu coś nam zostaje i potem mamy takie miksy, więc to nigdy nie jest tak, że jakaś jedna praca powstaje konkretną firmą.
8: A powiedz mi taką rzecz, największy wasz mural to ten na Hubala, tak?
11: Taki z naszych, powiedzmy, autorskich projektów, takich takich, w których pracujemy tak, jak zwykle pracujemy jako murki, czyli że każdy robi swoją postać i troszeczkę tam improwizujemy sobie założenia, to tak, ale no takich, w których na przykład my jesteśmy autorami projektu i realizujemy go, no to nie wiem, tak na szybko to przychodzi mi do głowy, na przykład też na Fildorfa bodajże, dla spółdzielni mieszkaniowej robiliśmy na 40-lecie taki widoczek z MZWM-u z Górką Śmierci, nie wiem, w Nysie na przykład mamy taki duży projekt, który mamy fatalnie obfotografowany, myślę, że nigdy nie widział na zdjęciach dobrze, ale to chyba się przyjadę do Nysy i zrobię zdjęcie, bo to jakieś 2 czy 3 lata temu malowaliśmy. I on wcale nie jest mały, to jest 3 albo 4 piętra budynek i tam są takie baloniki ze zwierzakami i na przykład właśnie też ta praca to jest nasz projekt i nasze wykonanie w 100%. No i gdybym się zastanawiała, pewnie jakieś jeszcze rzeczy by mi przyszły do głowy, ale ogólnie no to takich do powiedzmy 3, 4 piętra projektów, w których też jesteśmy autorami jakby i projektu i realizacji, no to wydaje mi się, że takie jeszcze są, nie? Tylko no nie umiem tego z głowy rzucać.
10: Opolanie z pasją.
8: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji rozmawiam z Patrycją Kostyrą z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, współtwórczynią murali w grupie Murki. Ile farby schodzi na takie największe projekty?
11: No to jest trudne pytanie, bo tego faktycznie nie da się tak łatwo obliczyć. Tak jak sobie myślę, no to my kupujemy najczęściej 5-10-litrowe wiadra. No, tak zawsze mamy taki żart, że jak kupujemy białą, to zawsze trzeba kupić na zapas, bo z jakiegoś powodu ta biała zawsze schodzi tak bardziej niż przewidujemy. No naprawdę nie ma tu takiej gotowej odpowiedzi, bo zależy też od tego projektu właśnie, bo są takie sytuacje, gdzie położymy jakąś podmalówkę, czyli jak już jest pierwsza warstwa farby, to już możemy być spokojni o to, że to się fajnie trzyma. I potem na przykład pracujemy już trochę bardziej laserunkowo, czyli rozcieńczamy na przykład większą ilością jakiejś wody. To też nie są takie ilości jak przy malowaniu sztalugowym, ale no na przykład pozwalamy sobie na rozwodnienie trochę farby albo właśnie jest jakiś taki gest, że ona się ze sobą miksuje. A jak malujemy że takie powiedzmy wektorowe projekty, gdzie wszystko na docinkę i tam po prostu jak jest baranek na budynku, to tam w każdą dziurę na tym baranku musi wejść farba, no to często jest tak, że po prostu kładzie się 2, 3, 4 warstwy, żeby to tak było na gładziutko. I wtedy na przykład tej farby schodzi też więcej, nie? Ale jakie to są ilości, to nie wiem, to będzie taki strzał, więc nie będę chyba nawet próbować.
8: Ale tak powiedzmy mniej więcej, 20-30 wiader albo 200-300.
11: Nie, no to bardziej 20 wiader, czy zależy też bardzo dużo od ściany, ale no, wyobraźmy sobie, że próbuję teraz sobie przywołać jakiś taki mural, który malowaliśmy, powiedzmy tą wodociągową, nie? No to załóżmy, że mamy tam 10-15 10-litrowych wiader. No czy tam jest miks, bo niektóre są 5-litrowe, ale coś takiego można jako wyobrażenie.
8: I ile osób w was jest łącznie w tych murkach?
11: Na standardzie jakby w tej chwili jest nas piątka, to też jest tak, że zespół w ciągu tych paru lat istnienia się troszeczkę zmieniał. Ja na przykład właśnie doszłam po roku istnienia dopiero do murków. Gdzieś tam po drodze dołączyła Karolina, gdzieś tam ktoś odpadł. No też jakby to na początku zwłaszcza nie była taka sprawa, jakby nawet my nadal nie jest to taka sprawa czysto zawodowa, bo dla nas murki to przede wszystkim jest zajawka, a faktem jest, że my każdy z nas w zasadzie ma jakiś inny zawód, nie? Ja pracuję na uczelni, ktoś pracuje gdzieś tam jako psycholog, ktoś tam pracuje jako osoba przygotowująca materiały pod wydruk, no i jakby każdy z nas po prostu zawodowo gdzieś tam zajmuje się czymś innym i tak z doskoku jest to malowanie, więc nie dla każdego jakby jest to też wygodne, nie? Żeby prowadzić jakby takie dwa życia, a być może jeszcze jakieś 3 czy 4, bo no nie wiem, ktoś tam tańczy u nas z ogniem, sprzedaje rękodzieło i to jest jedna i ta sama osoba, nie? Więc no, staramy się łączyć bardzo dużo różnych pasji, chyba nas akurat to łączy, że jesteśmy wszyscy bardzo aktywni. No i efekt jest taki, że na starcie powiedzmy mamy tych 5 osób, które się zadeklarowały, że są, robią i działamy, ale no często jest tak, że bierzemy kogoś gdzieś tam do pomocy albo przy jakimś projekcie, albo po prostu sobie bierzemy ludzi, żeby pomalowali z nami, bo to fajne. No i czasami jest tak, że ktoś z tego zostaje na dłużej, nie? Tak właśnie było ze mną czy z Karoliną.
8: A czy są jakieś takie miejsca w Opolu, gdzie ten jeden mural murków został zastąpiony przez kolejny i tak co chwilę coś się zmienia?
11: Tak, no nawet na Kolejowej. Tam wcześniej była taka pracka, która nie, powstała w 2019-2020 i teraz ją przemalowaliśmy. Jest taka ukryta ścianka trochę kortów tenisowych, po kortach tenisowych na Bolko. To tam też, no to nie tylko my, ale tam jakieś aktualizacje wprowadzaliśmy. Więc tak, to się zdarza. Staramy się jakby, no nie wiem, chciałam powiedzieć, nie malować dwa razy po tym samym miejscu, ale czasami nie ma po prostu innych opcji, nie? Bo my to malujemy po prostu dla fanu i dla frajdy, no a po prostu w Opolu nie ma tak dużo tych miejsc, nie ma tych miejsc tak legalnie, więc no czasami po prostu wraca się na tę starą miejscówkę. Czasami jest tak, że praca po prostu już nie wygląda dobrze i warto ją wtedy przemalować, bo też taka w zasadzie była idea murków, żeby te nasze mury i ściany w Opolu wyglądały jakoś ładnie i sensownie. No przecież zanim tak naprawdę murki zaczęły działać, to tutaj były tak na dobrą sprawę co? No jakieś takie różne dziwne napisy, plus może właśnie trochę takiej kibicowskiej sztuki ulicznej. No i trochę powiedzmy graffiti, ale też nie jest taka super bogata scena jak gdzieś w innych miastach większych, więc tak naprawdę u nas w Opolu niewiele się działo, nie, pod tym względem. I no ta idea, żeby zrobić kolorowo, optymistycznie, żeby trochę ta przestrzeń się oswajała, żeby coś się działo w niej wyjątkowego, no to tak idea przyświecała, więc staramy się raczej robić tak, że jak nasze rzeczy nie wyglądają już dobrze, no to żeby tam wrócić i coś z tym podziałać.
8: Bo są i zwierzęta, są i widoki Opola, powiedzmy interpretacja tych widoków, a są jakieś takie nietypowe projekty, jakieś potworki, coś takiego?
11: Dla niektórych ludzi wszystko, co robimy, to potworki. Pamiętam gdzieś taką sytuację, jak to jeszcze zanim ja byłam częścią murków, oni robili wystawę w aneksie w GSW i takie panie wyszły z teatru bardzo odświętnie ubrane i tak przychodziły koło tej, tam aneks był pomalowany cały, podłoga, sufit, wszystko i one tak zajrzały na to i a cóż to za projekt? Ach, coś dla dzieci. I tak pytam, no tak, bo dla ludzi albo te rzeczy są czasami straszne, takie, że nie wiem, coś ma ostre zęby i jakieś takie puste oczy, albo na przykład coś jest dla dzieci, no bo jest kreskówka bajkowe, nierealistyczne. No i spotykamy się czasami z tym, że ludzie reagują pytaniami typu, a to nie mogło być coś uniwersalnego? Na pytanie, co jest uniwersalne, odpowiadają właśnie pejzaż, martwa natura, czyli na przykład z mojej perspektywy wykładowcy uczelni, no to szkolne tematy trochę. Też takie oczywiście klasyczne, ale jakby zadziwia mnie to, że czasami dla ludzi te horyzonty są takie naprawdę wąziutkie, co by można było, ale no też nie jest tak, że ludzie są jacyś na nie, bo jednak spotykamy się raczej z tym, że ludzie się cieszą, że coś się dzieje i nawet jak już jest kolorowe, to już mają frajdę, nie? Nawet bym użyła takiego określenia, że jak brakuje koloru, to czują, że coś jest nie tak i pamiętam, jak robiliśmy jakiś taki czarno-biały mural, no bo akurat nam na wioskach nam się zdarzyło ostatnio takie historyczne produkcje trochę robić i one były często czarno-białe i pani podeszła, powiedziała, że to wszystko jest bardzo ładne, ale kiedy kolor? Kiedy będziemy to kolorować? I to wiesz, że skończona praktycznie praca, a tam są wszystkie rzeczy wycieniowane w tej skali szarości i pani podchodzi i pyta, czy będziemy to kolorować. Ale ja ją rozumiem, ja też wolę te prace, które są w kolorze.
8: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. W ostatnich latach Opole zasłynęło choćby dzięki trasie muzycznych murali. Kolorowe malunki na ścianach prezentują wizerunki Anny Jantar, Andrzeja Nowaka czy Zbigniewa Wodeckiego. A ten mural z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka trafił choćby na okładkę jednego z wydań Męskiego Grania. Autorzy tych murali pochodzą z całej Polski, więc Murki no, zaczynają mieć konkurencję.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu usłyszycie, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę w naszym województwie. To zaledwie 20 minut autem od Opola.
10: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: Tysiące turystów przyjeżdża co roku do Opola. Tymczasem zaledwie 25 km obok znajdziemy perełkę, która jest równie ciekawym miejscem do zwiedzenia. Nie ma co dłużej czekać. Wybieramy się do Krapkowic.
12: Michał Wieczorek, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.
8: Jednym z miejsc takich nietypowych, jeśli chodzi o zwiedzanie naszego regionu, są Krapkowice. Nietypowych dlatego, że no właśnie, jest to miejsce z bardzo bogatą historią, z wieloma zabytkami, a mimo to jakoś turyści chyba rzadko tam jeżdżą. Może warto to zmienić?
12: Zdecydowanie tak. Krapkowice to miasto o mocno średniowiecznym rodowodzie. Przez wieki tworzyły je dwie osady tak naprawdę. Krapkowice i Otmend. Otmend był po prawym stronie brzegu, natomiast Krapkowice po lewym. Dziś tak naprawdę Krapkowice to często 14-wiecznym murem, który kryje wiele atrakcji. Mamy też największą i najstarszą w mieście wieżę Bramy Górnej, czyli tak zwaną krapkowicką basztę, która jest również dostępna dla turystów. Mieści się tam punkt informacji turystycznej, taras widokowy i miejsce realizacji wielu wystaw autorskich plastyków i różnych artystów. Warto również oczywiście odwiedzić Krapkowicki Zamek, który jest taką chlubą miasta, ale jak wszyscy zapewne wiemy, Krapkowice słyną od wielu lat już z szlaku obuwniczego, w zasadzie z obuwia. Dzięki temu powstał Krapkowicki Szlak Obuwniczy, który można zwiedzać.
8: No właśnie, krapkowicki czy otmęcki, bo obuwie właśnie stamtąd można kupić w jednym sklepie w centrum Opola. No i bardziej to się kojarzy jednak z Otmentem.
12: Sama historia obuwnicza w Krapkowicach sięga początków XX wieku, dokładnie roku 1930, kiedy Tomasz Bata zakupił tereny pod inwestycje swojej fabryki i od 1931 roku, można powiedzieć, w Krapkowicach została uruchomiona produkcja słynnych butów Tomasza Baty, który później zakład po wojnie został przekształcony, jak wszyscy znamy, to są śląskie zakłady przemysłu skórzanego Otmend. Otmend jest częścią, z dzielnicą Krapkowic, więc można spokojnie powiedzieć, że Krapkowice butami stoją, ale faktycznie marka Otmend jest znana, była znana przez dziesięciolecia, a taką ciekawostką jest to, że w samych Krapkowicach nadal ta produkcja obuwia trwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przez wiele lat, ostatnimi czasy, skoczkowie narciarscy mieli buty właśnie z Krapkowic, z jednej z lokalnych firm Nagaba. Jak skakali właśnie, czy to w Wiśle, czy w różnych częściach świata, to właśnie z krapkowickimi butami.
8: Mhm. Moje pierwsze glany były z Otmentu.
12: No i pewnie były solidne.
8: Nie narzekałem.
12: Jak wszyscy zresztą.
8: obuwie to jest jedna taka mała kwestia. No i też wiąże się z tym właśnie, tak jak wspomniałeś, szlak, czyli...
12: Szlak obuwniczy to są miejsca związane z Krapkowicami, z historią Krapkowic, w których umieszczone są różnego rodzaju budziki. Mamy na przykład Templariusza, mamy Peporza, mamy Rogatka, mamy Księżniczkę i przy tych miejscach te buciki można znaleźć. Jest też strona internetowa poświęcona temu szlakowi obuwniczemu i przy każdym z budzików jest kod QR, który jakby przekazuje informacje, legendy o danym miejscu i wtedy można z jednego punktu do drugiego odwiedzać miejsca historyczne w Krapkowicach i poznawać historię miasta.
8: A ta historia jest, mówisz, XIV-wieczna, tak?
12: No miasto Krapkowice, tak, to jest XIV wiek, zresztą mamy

0: różne losy tego obiektu, ale od lat 60. w zamku w Rogowie Opolskim miejsce, siedzibę ma Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a sam zamek w Rogowie Opolskim, oprócz przepięknego parku w stylu angielskim, mieści zbiory starodruków z XV, XVI, XVII wieku, więc naprawdę warto odwiedzić to miejsce.
1: No i średniowieczne mury, które otaczają ścisłe centrum, to są oryginalne, czy to są rekonstruowane?
0: Zdecydowanie są to oryginalne mury miejskie z basztą wieżą Bramy Górnej, o której wspominałem, ze specjalnym przejściem. Co prawda nie zachowały się całe obwarowanie miejskie, część została murów rozebranych ze względu na to, że nie były tak naprawdę potrzebne, nie było czego bronić, ale są oryginalne mury miejskie, mamy też pozostałości po wieżach, po bramach, także to wszystko w Krapkowicach się znajduje, a Krapkowice to także oczywiście strona kulinarna, mamy w mieście dwa podmioty, które są członkiem szlaku kulinarnego Polski Bify. Jest to jedna restauracja i cukiernia, które należą do szlaku kulinarnego Polski Bify.
1: I jakie potrawy tam można zjeść?
0: Zdecydowanie regionalne. Jeżeli chodzi o słodkości, to króluje kołotrząski, krajanka, anyszki, ale mamy też dania restauracyjne z regionalnych ryb. No, królową stołu niedzielnego jest rolada śląska wołowa z kluskami śląskimi, modrą kapustą. No i kluski oczywiście muszą być z dziurką, żeby można było zmieścić żołzę.
1: Krapkowice są, można powiedzieć, takim miastem trochę na trasie tranzytowej, bo i autostrada A4 i Krajowa 45, no ale jednak warto z tej drogi zjechać, żeby pozwiedzać. No i właśnie o tych wszystkich basztach, o których mówiłeś, czy te baszty też można właśnie pozwiedzać?
0: Warto odwiedzić Krapkowice, warto zjechać z Krajowej 45, warto zjechać z autostrady A4, żeby poznać malownicze Krapkowice. Baszta krapkowicka jest do zwiedzania. Przy samej baszcie można również zobaczyć taki pomnik, można powiedzieć, przedstawiający dawne Krapkowice z pełnym obwarowaniem miejskim, z ratuszem, a sama baszta jest punktem informacji turystycznej i tarasem widokowym, więc warto ją odwiedzić.
1: Czy z Krapkowicami wiążą się jakieś legendy?
0: No, legenda Krapkowic to wiąże się z templariuszami tak naprawdę. Podobno między krapkowickim zamkiem a zamkiem w Rogowie Opolskim, czy też zamkiem w Otmęcie, w zasadzie tak naprawdę zamkiem między Krapkowicami a Rogowem jest zbyt duża odległość, żeby zrobić tunel, ale między zamkiem w Rogowie Opolskim a zamkiem w Krapkowicach Otmęcie, podobno pod Odrą miał być tunel templariuszy, żeby można było się ewakuować z jednego zamku do drugiego i podobno taki sam tunel jest między zamkiem w Rogowie a rogowskim kościołem. Także czy to prawda, nie wiemy, ale też jeśli chodzi o templariuszy, to przy zamku w Rogowie Opolskim jest tablica po francusku i właśnie wielu mówi o tym, że jest związana z templariuszami, a tak naprawdę najprawdopodobniej ma to związek z kampanią napoleońską i żołnierzem francuskim, który poległ pod zamkiem w Rogowie Opolskim.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawiamy o atrakcjach turystycznych i legendach Krapkowic. Legendy o tunelach pomiędzy zamkiem a jakimś obiektem to jest standard, bo w Raciborzu taka legenda też krąży, że taki tunel pod Odrą był wydrążony między zamkiem piastowskim a klasztorem.
0: To chyba taka stała praktyka, że tworzono tunele ewakuacyjne, ale my w Krapkowicach pewnie podobno jak w różnych innych miastach mamy legendę o Białej Damie, która się przechadza po zamku, o duchach, które nawiedzają mieszczańskie kamienice, także jest tego sporo.
1: Czyli można powiedzieć, że te wszystkie historie takie zostały adaptowane na lokalne potrzeby.
0: No tak, lokalna historia, historia Meluzyny, która też w Krapkowicach jest mocno jakby przekazywana z pokolenia na pokolenie, jest praktykowana i no nie można o tym zapominać, to jest lokalna tożsamość, lokalna historia, warto o tym wspominać.
1: A jaka to historia? Ja jej nie znam.
0: Meluzyna? Więc legenda o Meluzynie mówi, że była piękną kobietą, która rozkochała w sobie i poślubiła księcia Bolesława mniej więcej około XIII wieku, wtedy kiedy dokonał lokacji miasta Krapkowice. Miłość pary kwitła, jednak na szczęśliwej drodze młodych stanęła teściowa Meluzyny, czyli matka naszego księcia. Namówiła swoje swojego snaby sprawdził

0: dlaczego jego żona w piątkowe wieczory sama bez asysty bierze kąpiel. Bolesław bowiem ożenił się z Melezyną pod warunkiem zachowania szczególnego tabu poglądowego. Mąż oczywiście nie chciał początkowo tego zrobić, obiecał jej bowiem, że uszanuje jej prywatność. Niestety ta prywatność została naruszona, zobaczył ją wtedy z tułowiem gada i z kopytami, czyli to była pół kobieta, pół smoczyca. Melezyna z rozpaczy rozwinęła swoje skrzydła i leciała w dal i nigdy już nie wróciła. Książę bardzo za nią tęsknił i z tej tęsknoty tak naprawdę dzieci księcia i Melezyny zmarły, a potem zdruzgana matka Bolesława i sam książę również zmarli.
1: Te takie legendy lokalne krążą wokół historii, ale historia ma się również dobrze wokół faktów, a nie tylko legend. Mianowicie takim faktem jest przeszłość wapiennicza, która gdzieś tam jest w naszym regionie dosyć popularna.
0: No, województwo polskie słynie z białego złota, można tak powiedzieć, czyli z wapienia. Również w Krapkowicach takie piece wapiennicze mocno były rozbudowywane. Obecnie niestety zachowało się ich tylko kilka. Wymagają one mocne, tak naprawdę, renowacji, ale warto przy tej okazji też podjechać do pobliskiego Gogolina, gdzie te piece wapiennicze Dąbrowskiego są odrestaurowane, a jak Gogolin to również jedyna w Polsce, tak naprawdę jedyny w Polsce pomnik poświęcony piosence, czyli Poszła Karolinka do Gogolina, a także obok pomnika Karolinki i Karlika znajduje się piękna filiżanka malowana wzorem opolskim, kwiatowym. Również cały ten plac przy filiżance jest jakby ozdobiony kwiatami opolskimi.
1: No właśnie, bo pobliski Gogolin również jest takim miejscem, które warto sobie wybrać na, że tak powiem, cel wycieczki weekendowej.
0: Zdecydowanie jak będziecie Państwo w Krapkowicach, to również czy to wypożyczając rower, czy też posiadając własny rower, można udać się ścieżką pieszo-rowerową, czy też rowerową do Gogolina, a także w kierunku Góry Świętej Anny. Z Krapkowic również można bez problemu trasami i drogami rowerowymi, czy to specjalnymi asfaltowymi, czy też drogami leśnymi dotrzeć do największej atrakcji, czyli Zamku w Mosznej, Fabryki Robotów w Mosznej, czy to do Rogowa Polskiego, również do Kamienia Śląskiego, który jest piękną miejscowością, piękną wsią w powiecie krapkowickim i zawsze warto odwiedzać takie miejsca.
1: A chciałem spytać o jedną rzecz, już taką może lokalną. Znam parę osób, które są z Krapkowic, znam parę osób, które są z Otmentu. I jak się mówi, że wszyscy są z Krapkowic, to nie są zbyt zadowoleni. Podkreślają to bardzo mocno. Ja jestem z Otmentu, nie z Krapkowic. Jakieś tutaj lokalne niesnaski?
0: To chyba tak przez lata gdzieś taka tożsamość mikromiejska, mikroregionalna. Były dwie miejsca, jak mówiliśmy na początku, były dwie osobne miejscowości, Otment i Krapkowice. Później po połączeniu w jedną całość powstały Krapkowice z dzielnicą Otment i faktycznie ludzie mieszkający w Otmencie mówią, że są z Otmentu, a natomiast ludzie mieszkający w Krapkowicach mówią, że są z Krapkowic, ale to nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę mieszkańcami tego samego województwa polskiego.
1: Krapkowice leżą nad Odrą, ale to nie tylko rzeka Odra jest tym miejscem, gdzie można sobie popływać na przykład na jakichś łódkach czy rowerkach wodnych, bo jest tam też sporo ciekawych innych takich miejsc, prawda?
0: Mamy port jachtowy w Krapkowicach, który leży tak naprawdę u ujścia z rzeki Osobłogi do rzeki Odry. Sporo atrakcji dla dzieci, są żaglówki, są rowerki wodne, są kajaki, jest też beach bar z widokiem na zamek. Jest mnóstwo tras rowerowych, pieszych, do Nordic Walkingu. Także tak naprawdę każdy rodzaj turystyki u nas można uprawiać. Może poza zimowymi, bo jednak tego śniegu mamy bardzo niewiele. Jesteśmy regionem dosyć ciepłym pod względem temperaturowym. Także nic, tylko do nas przyjeżdżać i spędzać miło czas w każdych warunkach i z każdym rodzajem turystyki.
1: Mówił Michał Wieczorek z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Od siebie dodam, że wspomniany w rozmowie zamek w Rogowie Opolskim jest około 10 minut jazdy autem od Krapkowic, więc warto wpaść przy okazji również tam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. tej części programu porozmawiam o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym regionie.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Województwo opolskie ma bardzo bogatą przeszłość związaną z Piastami. To widać choćby w Opolu czy Krapkowicach. Największym jednak obiektem przypominającym tą przeszłość jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Brzeg ma jednak wiele innych atrakcji, z których możemy skorzystać przy okazji. Posłuchajmy.
3: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Kierunek, o którym będziemy rozmawiać, jest bardzo prosty do osiągnięcia. Wystarczy wsiąść w pierwszy lepszy pociąg w kierunku Wrocławia i na pewno w Brzegu się zatrzymamy, bo tam zarówno regionalne, jak i Intercity mają swój postój. Generalnie Brzeg bardzo często kojarzył mi się jako właśnie takie miasto przesiadkowe, bo również autokary zagraniczne też tam zbierają pasażerów z innych regionów. No ale nie będziemy mówić o przesiadkach, bo jeżeli się zatrzymujemy w Brzegu, to jest opcja, żeby się zatrzymać na trochę dłużej. Przede wszystkim ta główna atrakcja, no to Zamek Piastowski.
3: Brzeg faktycznie jest bardzo dobrze skomunikowany z Opolem, z Wrocławiem, z Nysą. Pociągiem można bardzo łatwo dojechać. Pod Brzegiem biegnie autostrada, więc jadąc samochodem, tranzytem tak naprawdę przez województwo polskie, można zrobić sobie przerwę, zjechać na 2 godzinki do Brzegu i będzie co robić z całą pewnością. Oczywiście tym takim punktem wywoławczym, główną atrakcją turystyczną, najbardziej znaną i w kraju, i poza granicami Polski, jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo bogata historia, obiekt nazywany potocznie Śląskim Wawelem ze względu na podobieństwa architektoniczne, te krużganki słynne, faktycznie to podobieństwo jest bardzo duże. No i taki kolejny wyróżnik to jest miejsce, gdzie Piastowie z tej linii śląskiej najdłużej rządzili, ponieważ ostatni z Piastów linii śląskiej odszedł z tego świata w XVII wieku i to właśnie urzędował na Zamku w Brzegu. Tych historii jest bardzo dużo. Dzisiaj Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest muzeum, jest jednostką muzealną z bardzo szerokimi zbiorami. Oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do tej historii piastowskiej Śląska i wpływu rodu Piastów na w ogóle historię nie tylko Polski, Czech, Niemiec, ale i Europy. Są sarkofagi, są pomniki przedstawiające Piastów z linii brzeskiej, wiele tematów, pamiątek związanych z tą historią, ale to nie wszystko. Bardzo duża, bogata kolekcja malarstwa. Również całkiem nowa wystawa poświęcona kresowiakom, którzy przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Tutaj ta wystawa i kolekcja zbiorów jest bardzo mocno rozwijana. Widziałem nawet teraz świeże doniesienia medialne, że kolejne obiekty zostały przekazane do tego muzeum. Na miejscu również bardzo bogato zaopatrzony sklepik. Można kupić wydawnictwa, pamiątki. Oczywiście trzeba kupić bilet, żeby do samego muzeum wejść. Na Zamku Piastów Śląskich organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych. To przede wszystkim również takich o charakterze turystycznym. Jest wiele historii i legend towarzyszących właśnie temu obiektowi. Jedną z ciekawych legend, historii jest legenda o duchu psa na brzeskim zamku i tutaj zgodnie z tą legendą książę Jerzy II miał swojego pupila, pieska, którego bardzo kochał. Pewnego dnia książę wyjechał na dłuższy czas, a no pies był bardzo smutny z tego powodu. Przestał jeść, przestał pić, popadł w taką melancholię i kiedy książę wracał, a pies usłyszał znajomy głos swojego pana, tak się ucieszył, że wybiegł z jednej z izb, no ale skoczył do swojego pana z jednego z krużganków i ten skok zakończył się śmiertelnie dla psa. Pies zginął tragicznie. Książę przez długi czas popadał też w smutek, ogromny żal, no i myślał, w jaki sposób uczcić pamięć o swoim ukochanym psie, więc kazał wyrzeźbić wiernie jego podobiznę i dzisiaj tą podobiznę psa można również zobaczyć w zamku, a kolejna legenda głosi również, że szczególnie wieczorami można zobaczyć gdzieś na ścianach cień tego psa i można czasami w murach tego zamku usłyszeć takie ciche wycie i to jest właśnie wycie tego słynnego psa, o którym mówimy. Takich historii różnych i podań, legend związanych zarówno z zamkiem w Brzegu, jak i z Brzegiem i okolicami miasta jest całkiem sporo. Co do takiej psiej historii jest jeszcze bardzo ciekawa, taka wdzięczna historia. Pies na fresku tutaj w barokowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Na jednym z malowideł jest widoczny czarny pies, który trzyma w pysku pędzel. Okazuje się, że był to pies autora fresków Jana Kubena. Jan Kuben tworzył piękne freski, które można dzisiaj podziwiać w tym kościele. I to był jego wierny pies, towarzysz. I tutaj taka legenda głosi, że ten pies zawsze był obecny przy Kubenie, kiedy te freski tworzył. Kiedy spadł mu pędzel, pies zawsze biegł po ten pędzel i w pysku pędzel przynosił, oddawał malarzowi. Stąd również tak byli mocno związani ze sobą, że Kuben postanowił namalować swojego psa wiernego towarzysza również. I to jest taka również ciekawa psia historia związana z Brzegiem.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Brzegu.
3: Z takich ciekawostek również możemy powiedzieć o moście piastowskim w Brzegu. Most pierwotny został zniszczony w czasie działań wojennych na początku 1945 roku, więc po już zakończeniu działań wojennych Brzeg nie miał mostu. Były problemy z przemieszczaniem się z jednego krańca miasta na drugi krańc miasta, a Brzeg leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Podjęto decyzję o tym, aby z Fordonu, dzisiaj to jest dzielnica Bydgoszczy, przenieść dwa przęsła starego zabytkowego mostu właśnie do Brzegu. Ten most w Fordonie uległ też, został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 roku, ale był on na tyle długi, że inżynierowie postanowili zachować jego część, a część przenieść między innymi do Brzegu. I tutaj dwa przęsła mostu zostały właśnie przeniesione, oryginalne, jeszcze przedwojenne, do Brzegu. No i w ten sposób wybudowano, odbudowano most brzeski. Most posiada bardzo bogate zdobienia. Warto również wybrać się w to miejsce, zobaczyć, jak on wygląda. Na uwagę na pewno w Brzegu bardzo mocno zasługują kościoły, szczególnie trzy kościoły: Świętego Mikołaja, Podwyższenia Krzyża oraz Świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługuje na pewno Ratusz Brzeski, który jako jeden z nielicznych zabytków został również umieszczony na monecie 5-złotowej okazjonalnej wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski. Takie monety można jeszcze próbować kupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Ratusz renesansowy zachował się praktycznie w oryginalnej formie. Można ten ratusz nieodpłatnie zwiedzać, można wejść chociażby do sali stropowej, a na dole w ratuszu znajduje się doskonały, certyfikowany punkt informacji turystycznej. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten punkt informacji turystycznej otrzymał trzecie miejsce w Polsce w kategorii punktów jednogwiazdkowych, czyli tych, które oferują podstawowe usługi dla turysty, gościa który je odwiedza, więc na miejscu możemy dowiedzieć się wszystkiego o brzegu, możemy profesjonalnie zostać pokierowani do zwiedzania, możemy otrzymać wszystkie informacje, kupić pamiątki również, więc warto również z takich powodów zajrzeć do ratusza, ale również odbyć spacer rynkiem, bocznymi uliczkami, żeby zobaczyć część, brzeg był dosyć bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, natomiast są kamieniczki, które przetrwały pożogę wojenną. Niektóre prezentują się naprawdę, naprawdę cudownie. Również jeżeli szukamy smaków, chcemy sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, w samym brzegu znajduje się jedna z restauracji działających na szlaku kulinarnym opolski, Bify, restauracja Wozownia. I mówię o tej restauracji dlatego, że w samej restauracji również ogromny zbiór tak naprawdę muzealny starych powozów, zabytkowych powozów. Te powozy można dotknąć, zobaczyć. Właściciel, który często jest obecny na miejscu, chętnie, bardzo chętnie gościom opowiada o tych powozach. Można sobie zrobić na miejscu zdjęcie, więc nie tylko smakołyki tradycyjne województwa opolskiego, ale również piękna historia, taka unikatowa, bo niewiele jest w Polsce również miejsc takich, gdzie możemy oglądać, zwiedzać właśnie zabytkowe bryczki, zabytkowe powozy.
1: Tutaj dojedziemy sobie na przykład pociągiem, samochodem, można chyba też rowerem, prawda?
3: Rowerem też można, to coraz popularniejszy środek nie tylko rekreacji, ale i lokomocji. Też okazjonalnie w brzegu można wynajmować riksze odpłatnie, więc tutaj w restauracji również Wozownia można takie informacje otrzymać. Można wypożyczyć również rowery, więc nie zawsze trzeba przyjeżdżać ze swoim rowerem i można zwiedzać brzegi, najbliższe okolice rowerem. To są też dwa piękne parki. Jeden znajdujący się w centrum miasta, obejmujący starą fosę miejską, ale również piękny park nadodrzański. Możemy myśleć również o tym, aby wyjechać poza brzeg. Jeżeli przejedziemy przez Odrę na północ, już nieopodal zaraz zaczyna się teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, czyli najbardziej dzikiego obszaru województwa opolskiego. Wiele również tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych. Wjedziemy tutaj na teren gminy Lubrza i tutaj zaczyna się już Stobrawski Park Krajobrazowy, również wiele rezerwatów przyrody, więc to są tereny bardzo ciekawe. Jeżeli zdecydujemy się pojechać w drugą stronę, no to tutaj koneserzy wina mogą zainteresować się ofertą winnicy Jania w Krzyżowicach, ale ci, którzy mają więcej czasu, można spojrzeć również w kierunku Grodkowa czy ruin pałacu w Kopicach, pałacu, który jest dzisiaj odbudowywany. No i dalej pałac słynny w Sulisławiu, gdzie również są oprócz hotelu, restauracji, ośrodka Ajurwedy, możemy ten obiekt zwiedzać. Na miejscu również muzeum z potężnymi zbiorami porcelany tułowickiej, porcelany miśnieńskiej oraz chińskiej, więc te okolice brzegu coraz bardziej są dostępne dla turysty, dla ruchu turystycznego i tych atrakcji takich dostępnych jest naprawdę coraz więcej, więc jeżeli nasycimy się samym brzegiem, warto zobaczyć, co jest dookoła, a również szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe sprzyjają temu, aby wybrać się chociażby do pobliskiego Lewina Brzeskiego czy do stolicy regionu, do miasta Opola.
1: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W przyszłości brzeg ma zostać także włączony do rozbudowywanej właśnie trasy Blue Velo, czyli odrzańskiej trasy rowerowej, która połączy Sudety ze Świnoujściem.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też!

0: Ty tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński, za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Mello w Mello Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Mello właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Bolane. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
10: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz, a wszystkie kapsułki do prania drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam su. Perceny.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak jest, posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Po reklamie.
17: Melo Radio.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie.
8: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
19: Castorama.
20: Teoria
11: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
22: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kury w Melo Radio, tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami. I've been fighting.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.
2: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Ja nie mam nic.
17: Ty nie masz nic.
18: On nie ma nic.
16: To razem właśnie mamy tyle.
18: W sam raz tyle.
19: Żeby założyć wielką fabrykę!
20: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
22: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
23: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
24: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
25: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
24: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
26: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację.
26: Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
25: Lidl, to się opłaca.
0: 3,17,41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
17: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
27: Po reklamie. To jest Melo Radio.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja, lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back, bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć, a czasami po prostu jak w tym numerze się nie da i jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl, tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł. Ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja. Za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Dance. Yes.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Acapulco, Jason Derulo, w weekendowym Melo. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: takiego może.
0: Dobra, odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi.
2: Podejmij wyzwanie.
0: Teraz gorące, jeszcze letnie, Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i Fort Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk to You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Gastorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka siema. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście jak co tydzień Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą z podbyka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczy czystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj Dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Feld w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self-Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Slay.
1: Reklama. Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafii jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after, a jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

0: Psówki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie. To jest Melo Radio.

Get This Party Started i West End w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11. Bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11. To taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam.

0: Aleksyja z numerem ducha, z den Schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Oliwka i Poza Tobą Nic. Tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radiu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w gęcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Oaks i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: Melo Radio.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: To Kygo i Take Me Back, tak, poodkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólno Polski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: Mam ochotę na safari.
15: Na safari to trochę daleko.
14: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
15: A ile można upolować?
14: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
15: No to w drogę. Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: To YC Lavinia i Stars w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno, to chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory trzy razy mu się nie udało, może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może

0: James Hype i Confession. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w próbach. No ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato. Oceana. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Ja nie mam nic.
5: Ty nie masz nic.
6: On nie ma nic.
4: To razem właśnie mamy tyle.
6: W sam raz tyle.
7: Żeby założyć wielką fabrykę!
8: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polfa.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Trip Ipsy Robert Wywióra, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku to

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate. To na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono do poniedziałku, jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki, no i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować. A stranger in my mind.

0: to Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrycia. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

to Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly Height, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: To tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl, a u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20. Dzisiaj Dzień Ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio. Meloradio. Everybody now, all rejoicing you.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

Wraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. To jest Melo Radio.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. i Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej. This is Skytech.

I could bite like a tarantula.

0: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: teraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.